0: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Dzień dobry, dzisiaj mamy środę, jest 8 lipca, Andrzej Winkowski, witajcie o poranku. Wietrzny to poranek, no i dzisiaj te podmuchy będą dawały się we znaki w Łodzi. Na termometrach będzie maksymalnie około 18 stopni, wiatr ma rozganiać chmury. Ciśnienie jest obniżone, więc możemy trochę narzekać na samopoczucie. No a jeśli chodzi o tę aurę w następnych dniach, no to w czwartek 19 stopni, słonecznie, ale w piątek i w sobotę tutaj już mogą przydać się parasole.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
2: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówił w Ankarze wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji rozpoczął się wczoraj dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef MONU rozmawia już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej i minister obrony Holandii.
3: Niczej dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
2: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot. Załamanie pogody na Pomorzu, wieje huraganowy wiatr, który w porywach może przekraczać 100 km na godzinę. Najgorzej jest na Żuławach i Mierzei Wiślanej, wszystko przez niż Bernadet, który rozciągnął się nad północną Polską. A więcej o tym nasz reporter Iwo Pastuszka.
4: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i Kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. Z kolei w Gdyni wydano komunikat, w którym służby apelują, by podczas najsilniejszych porywów wiatru ograniczyć wychodzenie z domu, unikać parków, lasów i cmentarzy oraz nie parkować samochodów pod drzewami. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest jednak teraz na Zatoce Puckiej i Mierzei Wiślanej, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W granicy morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki.
2: Uwaga na owoce zerwane prosto z krzaka, ostrzegają leśnicy. Można zarazić się bąblowicą, mówi Edyta Nowicka z Dyrekcji Lasów Państwowych Radomiu.
5: To jest choroba, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca.
2: Jeśli po zjedzeniu zerwanego owocu prosto z krzaka poczujemy się źle, koniecznie trzeba zgłosić się do lekarza.
0: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: Sport.
2: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Świata. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczorajszy mecz. Po tym jak Egipt prowadził już 2-0, piłkarzom Argentyny w 4 minuty udało się wyrównać i ostatecznie wygrać 3-2. Kolejny polski piłkarz w lidze portugalskiej. Kontrakt z Benficą Lizbona podpisał Jakub Kamiński. 24-latek ma za sobą dobry sezon w FC Köln. Nieoficjalnie Kamiński mógł kosztować Benfica około 20 milionów euro.
0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
7: 3 minuty po godzinie 6, ale się afera zrobiła w sprawie tego meczu Egiptu z Argentyną, bo tam trener grzmi, że to wszystko poustawiane jest cały ten mundial, że on już nie będzie go oglądał, że sędzia sprzedał i w ogóle i tak dalej, prawda? To ja powiem tak, to my też robimy ustawiany poranek w tym momencie. Ja bym tak ustawiłem najlepsze polskie hity, że do 10, a nawet jeszcze dłużej, to sobie spokojnie z tym poradzimy.
6: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
7: A kolega co taki milczący?

0: Jakbym go nie znał, jakbym go nie widział, to pomyślałbym sobie, że jest łysy, niski i cały ze złota.
1: I zaspany jeszcze.
0: Nie, mówię o Oskarze. Oskar, Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2.
1: Na
0: 10 minut po godzinie 6, to jest tak, poranne pobudzenie z Jarząbkiem i Kowalskim, z Kowalskim i Jarząbkiem. I moi drodzy, posłuchajcie.
1: Zajrzeliśmy sobie dzisiaj do kalendarza, sprawdziliśmy, jakie jest święto nietypowe i żadnego święta nie ma.
0: Stała się rzecz właśnie bardzo nietypowa. Nie ma o czym dzisiaj gadać. To co? To kończymy w takim razie, idziemy do domu. Dziękujemy wam bardzo za ten poranek i pa, pa.
1: Gramy.
0: Nie, dobra. Tak naprawdę jest święto i to święto sobie sami wymyślimy dzisiaj w takim razie. Skoro jest miejsce na święto, to zapraszamy was 726-826-826 albo Messenger. Co dzisiaj można poświętować? Wasze nietypowe święta, prosimy, można zgłaszać.
1: Te małe, te duże, począwszy od imienin, poprzez śluby, wesela i narodziny, chrzciny. Ja na przykład świętuję dzisiaj zupełnie rozpoczęcie nowego etapu swojego życia.
0: Jakiego?
1: Zacząłem od rana trenować.
0: Co zacząłeś trenować?
1: Chodzę po schodach, bo w pracy winda nie działa.
0: Rzeczywiście. To jest tak zwany dzień pieszego pasażera, znany również z filmu Miś. No to wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, mój drogi. Żeby ci to święto ciężkim było w takim razie.
1: I żeby życie nie upływało po schodach w górę.
2: SK2.
0: A was pytamy się, jakie jeszcze święta można dzisiaj w ten dzień bez święta wsadzić? 726-826-826 albo Messenger. Ja też się zastanowię nad swoim świętem. W końcu jest ku temu okazja, prawda, żeby coś poświętować. A nie co dzień Jarząbek może świętować. Oj, nie, nie. Tym bardziej, że już wypłata się kończy.
1: To żona ci pozwoliła w końcu.
0: A jak?

0: To też może być dobre święto. Niezdecydowanej Haniku Zimowicz na przykład. Dlaczego by nie? 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj nie obchodzimy żadnego święta, prawda?
1: Ale obchodzimy te święta, które wy celebrujecie.
0: Oczywiście, Arek z nami. Dzień dobry, Arku.
1: Cześć.
2: Cześć, witam was wszystkich, witam wszystkich słuchaczy.
0: Posłuchajcie, Arek zadzwonił do nas i po prostu tak nam tutaj przywazelinił, że ja mówię, Arek, to święto musi wejść do
1: kalendarza.
0: Tak, do kalendarza.
1: Trzeba będzie zapisać jako święto typowe i nietypowe dnia 8 lipca.
0: Tak jest, mów, co to jest.
2: Tak, 8 lipca będzie święto wszystkich słuchaczy dzwoniących do radia SK2.
0: Zobacz, jaki cwaniak. Bo wiesz, kto dzisiaj będzie świętował?
1: Ten, kto dzwoni.
0: Tak jest, a wiesz, kto zadzwonił?
1: No by przecież on zadzwonił.
0: No właśnie, Arek zadzwonił. Aruś, wiesz co, to ja ci powiem tylko tyle. Wszystkiego najlepszego. SK2.

0: Najwięcej jest go na plaży, ale też w SC2. Piasek Andrzej Piaseczny, Robert Chojnacki.
1: O tak! I on jeszcze później zostaje, wyobraź sobie, do grudnia czasami.
0: Kto?
1: No Piasek ze mną. Jak przyniosę go z tej plaży.
0: W shortach.
1: Jest, no, w shortach, w plecakach, to się wala później wszystko, prawda?
0: W bucie pod wkładką.
1: A jak, oczywiście, że tak. I można tak sobie wakacje przedłużać do samego grudnia, proszę bardzo. Piasek tam śpiewał, że tam prawie do nieba kogoś wziął.
2: No.
1: To ja wam powiem, że na przykład...
2: Kobietę jakąś.
1: Pewnie
2: ta kobieta jego.
1: A możliwe, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast nasz były koszykarz, Marcin Gortat.
2: Znam.
1: O tym pisze dzisiejsza prasa.
2: Trzeszcząca, szumiąca, która zmienia nasze życie.
1: Zabrał swoją żonę, wyobraźcie sobie, do luksusowej restauracji, proszę bardzo. Jak na dżentelmena przystawała, się otworzył jej drzwi w samochodzie. Później usiadł w restauracji. Nawet tutaj piszą, że sportowiec zdecydował się zdjąć marynarkę przy niej.
2: Tak.
1: No i zamówili, ale
2: tylko?
1: Zamówili żarcie. No i teraz tak, jest taki tytuł: Gortat na emeryturze troszczy się o żonę. Tak jakby się sama nie mogła zatroszczyć o siebie.
2: Jest koszykarzem, jest.
1: No jest. No.
2: Musi się troszczyć o żonę, bo inaczej dostanie kosza.
3: SK2. SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. lawendowetermy.pl.
9: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
10: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
11: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
12: Dla mnie liczy się konkretny.
10: No co? Procent, 50% taniej.
11: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
10: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
11: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
19: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
20: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice. W najbliższy poniedziałek startuje remont ulicy Północnej w Łodzi od Franciszkańskiej do Sterlinga.
21: Podczas prac główny objazd stanie poprowadzony ulicą Źródłową, a więc już teraz zmieniliśmy cykl sygnalizacji na skrzyżowaniu Źródłowej z Wojska Polskiego oraz Kilińskiego z Północną. Natomiast podczas samych prac ulicą Północną będzie możliwy przejazd, ale tylko w jednym kierunku.
20: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Dzisiaj wiecznie może pokapać na termometrach w granicach do 18 stopni w Łodzi.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
22: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Najwyższy alert dla Zatoki Gdańskiej. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać z prędkością do 120 km na godzinę. Z powodu wiatru zamknięto molo w Gdańsku-Brzeźnie. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran. W nocy przeprowadziły nową rundę uderzeń, w sumie na ponad 80 celów. To odpowiedź na ostatnie irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Rosjanie ustawiają się w kolejkach, żeby przerobić samochody na gaz. Ukraińskie ataki na rafinerie spowodowały w Rosji ogólnokrajowe niedobory paliwa i wzrost cen w niemal wszystkich regionach kraju.

0: Tak brzmi numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Na błysk Dawid Podsiadło i to jest ten czas, kiedy będziemy do was apelowali. Apelujemy do was, rodacy, Polacy, wszyscy, którzy nas słyszycie, cały wszechświecie. SK2.pl i do piątku można głosować cały czas. W ogóle można na ten kawałek zagłosować, a można na każdy inny, który się pojawia na naszej polskiej gorącej dwudziestce. Widziałeś teledysk do tego utworu?
1: Nie widziałem.
0: Nie widziałeś? Mm-hmm. To gdzie ty żyjesz?
1: Nie, no widziałem. No,
0: tak, Dawid Podsiadło, wyobraźcie
1: sobie. Na słoniu
0: sobie,
1: jedzie.
0: Na słoniu po mieście. Na słoniu po mieście, naprawdę. Znaczy, ja nie wiem, czy to była prawda, ale tak pokazali w telewizji, to ja wierzę.
1: Fajnie, no, wiesz, nie? Słoń, kurczę, trąbę ma, jedyny taki naturalny pojazd, gdzie nie zużywa energii z akumulatora, jak trzeba zatrąbić
0: o
1: na kogoś.
0: O to chodzi. SK2. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, macie czas jeszcze do piątku. I w piątek my to wszystko podliczymy i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: A z takiej trąby to jeszcze nawet i samochód by taki słoń umył.

0: Wyobrażasz sobie, jak teraz wszystkie panie, które szykują się w tym momencie na przykład do pracy, mogą sobie podśpiewywać, że ja jestem wciąż piękniejsza, prawda? Z każdą minutą jestem coraz bardziej piękniejsza. Z nami panami jest trochę inaczej, bo my na to często nie patrzymy, czy jesteśmy piękni, czy nie. Ważne, żebyśmy byli bogaci.
1: O. No, jak patrzymy w lustro, to przeważnie jesteśmy zaspani, a dzisiaj pytamy was w ten dzień, czyli 8 lipca, kiedy nie ma żadnego święta, co wy uczcicie?
0: Dziś, czy macie jakieś święta swoje?
1: Co dziś świętujecie, za co wznosicie symboliczne toasty?
0: Proszę bardzo, telefon dostaliśmy na 726-826-826.
2: Witam was. Jarządku, ja też mam dzisiaj super po prostu dzień. Twoje urodziny cię obchodzą w tego listę.
0: To 100 lat, nie żyje nam. O,
1: i dużo zdrówka, bo zdrówko najważniejsze. Jeszcze mama Ania napisała: cześć, ja mam dzisiaj co świętować. Mój syn ma dzisiaj, proszę bardzo, też urodziny, ale 21.
0: A to może to był syn. Mama napisała, a syn zadzwonił. To ich tam wie, prawda?
1: Czyli no, tak zwane oczko 21.
0: Natomiast, Kamilku, mój drogi, przyszła propozycja na nazwę święta, które ty zaproponowałeś, bo pamiętacie, Kamil Kowalski mówił przed chwilą, że nam się winda zepsuła.
1: Zacząłem trenować i chodzę po schodach, bo winda się w pracy zepsuła.
0: Mamy propozycję nazwy tego święta, uwaga, od Moniki.
3: Dzień zepsutej windy?
0: Proszę, jaka prostota! Proszę, jakie to wspaniałe święto, prawda?
1: Nie wpadłbym na to.
0: Oczywiście, że tak. I w dzień zepsutej windy wszyscy możemy śmiało powiedzieć, że wysoko zajdziemy. SK2. A macie jeszcze propozycję jakiegoś innego, nietypowego albo typowego święta, które można by było wstawić w ten dzień, kiedy świąt nie ma? To dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Można pisać, można mówić.
1: A na dzień dobry obudź się od oddziału zamkniętego.

0: Piękna nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem.
1: Przy takich hitach to można się budzić na plaży.
0: Oczywiście, że tak. A już za chwilę opowiemy wam, co tam ciekawego w newsach się wydarzyło, w informacjach różnego rodzaju.
1: O tym, że małe jest piękne.
0: Tak, tak. Widzicie, zaraz wam udowodnimy, że rozmiar wcale nie ma znaczenia.
2: Może się zakochamy.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store-lodz.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: Wyjeżdżamy teraz na łódzkie ulice, w miarę sprawnie jeszcze na drogach w Łodzi, natomiast trwają remonty. Remonty torowisk także na rondzie lotników lwowskich, również choć tylko w weekendy na styku Alei Kościuszki i Struga. No a do końca wakacji ma zakończyć się remont Placu Wolności. Dzisiaj w Łodzi wietrznie, ale ten wiatr ma rozganiać chmury na termometrach w granicach do 18 kreski. Ciśnienie jest obniżone, więc może być trochę gorzej z koncentracją za kierownicą. Ono idzie do góry.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
11: Jest siódma, News SK2 na Łobocka. Huraganowy wiatr, sztorm na morzu, ale najgorsze dopiero przed mieszkańcami Pomorza. Wszystko przez niż Bernadette, który w nocy nadciągnął nad ten region. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. Władze i służby apelują o ostrożność, radzą nie wychodzić z domów. Najgorzej teraz jest na Półwyspie Helskim, gdzie porywy wiatru osiągają już około 70 km na godzinę. Szczegóły Iwo Pastuszka.
12: Silny wiatr od rana daje się wyznaki na Pomorzu. Alerty pogodowe nadal obowiązują, a synoptycy ostrzegają, że wiatr będzie jeszcze przybierał na sile. Sytuację po nocy w regionie puckim opisał Maciej Kupc z Puckiej Straży Pożarnej.
13: Trzy zdarzenia w nocy, wszystkie trzy są związane z powalonymi drzewami na drogi. Taka jest sytuacja, monitorujemy. No jeszcze tutaj najgorsze ma w sumie, jeszcze kilka godzin ma tutaj silny wiatr.
12: W Krynicy Morskiej na plaży ułożone są worki z piaskiem, a w związku z niebezpiecznymi prognozami wcześniej profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki. Zamknięte pozostaje także molo w Brzeźnie. Najtrudniejsze warunki prognozowane są jednak około południa.
11: Potężna burza przeszła wczoraj też przez Małopolskę. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Połamane drzewa zrywały tam linie energetyczne i spadały na samochody. Ranna została jedna osoba. Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione na specjalnej konferencji prasowej o 13. Co z przyszłością minister zdrowia? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
14: Premier tonował nastroje, sugerując,
0: sąd, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko. Podkreślał, że jego rolą nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Zapowiedział też, że dzisiaj dojdzie do prezentacji szczegółowych zmian w ochronie zdrowia, przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
7: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
0: Rozmowy były kontynuowane też we wczorajsze popołudnie. Ich efektem ma być kompleksowy plan naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, który, jak zaznacza premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie.
11: A powodem ich wprowadzenia jest przede wszystkim sytuacja w warszawskim Szpitalu Południowym.
14: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
15: SK2 Sport.
11: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczorajszy mecz. Po tym jak Egipt wprowadził już 2-0, piłkarzom Argentyny w 4 minuty udało się wyrównać i ostatecznie wygrać 3-2. Kolejny polski piłkarz w lidze portugalskiej kontrakt z Benficą Lizbona podpisał Jakub Kamiński. 24-latek ma za sobą dobry sezon w FC Köln. Nieoficjalnie Kamiński mógł kosztować Benfica około 20 milionów euro.
14: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
16: 3 minuty po godzinie 7. Pytanie zasadne do mojego nieuprzejmego przyjaciela tutaj Kowalskiego, mój drogi.
17: No.
16: Bo ja wczoraj do ciebie dzwoniłem i dzwoniłem i dzwoniłem. I dlaczegoż nie odebrałeś?
17: Jeżeli, bo ja napełniałem solniczkę, a tam są strasznie małe dziurki.

0: było, że cała wstecz, a my idziemy cały czas do przodu. 10 minut już po godzinie 7. 7268 26 826 albo Messenger. Tam można dzisiaj zgłaszać swoje święta, bo przypominam, że dzisiaj mamy w kalendarzu dzień bez święta, więc można się wtrynić na krzywy ryj i na przykład jakieś swoje święto zgłosić.
1: Andrzej napisał SMS-a. Dzień dobry, w tym tygodniu mam co świętować. Jestem po ślubie. Gratulujemy. Zmieniłem status na żonaty. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej.
0: Nie wiem dlaczego, ale nie ufam temu SMS-owi. To chyba nie Andrzej pisał. To chyba żona mu kazała. Tak mi się wydaje.
1: No tak, faktycznie. No. Postscriptum jeszcze jest. PS Malwina, nie pisz już do niego.
2: SK2.
0: No, ale tak to jest. Żonaci wiedzą, o co chodzi. To się nawet może trochę uśmiechnęli, a jeżeli inni też chcą się pośmiać i chcą się dobrze zabawić, to dzisiaj jeszcze o po 9 będziemy mieli zaproszenia na...
1: męskie granie.
0: Oczywiście, słuchajcie uważnie.
1: Gramy. Ja się staram.

0: Dziewczyna, która nie potrzebuje chusteczek, Sasza Strunin, Wesce 2 i teraz nagłówki, które rozgrzewają bardziej niż pogoda.
1: Anna Lewandowska stawia sprawę jasno, tu jest nasze miejsce i tu będziemy mieszkać, jak Robert przejdzie na emeryturę. I to nie chodzi o Chicago, tylko o Barcelonę.
0: Czyli jednak wróci z nim do Barcelony.
1: Na to wygląda.
0: Dobrze,
1: na to wygląda.
0: Dobrze, Jerzy, że Robert kupił sobie ten jacht. Będzie miał się czym przeprowadzać przez ocean Bidulka.
1: Ja w ogóle Roberta bardzo dobrze rozumiem, bo jak go Anka wkurzy, to będzie mu potrzebna łódka.

0: proszę być grzecznym, bo to później trzeba sprzątać, a nikt nie lubi sprzątać. 24 minuty po godzinie 7. Dzisiaj dzień bez święta świętujemy, czyli wy proponujecie, co to można w ten dzień wstawić i co świętować.
1: Co celebrujecie? SMS-a dostaliśmy. Do Eski 2 napisała Elżbieta. Dzisiaj będę świętować 48. rocznicę Defloracji.
0: Jeśli wiecie, o co chodzi. No tak, to pewnie, sama nazwa wskazuje, pewnie chodzi o jakieś kwiatki, prawda?
1: Wiesz co, wpisałem to w internet i powiem ci, że czasami po defloracji to są niezłe kwiatki.
2: SK2.
0: Wpisałem to też w internet.
1: No.
0: I jak nie wiecie, o co chodzi, to się nie dowiadujcie.
1: Tak.

0: prezentuje. Sześcioletnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
12: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
11: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
12: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
11: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
12: Paulina Sygut-Jerzyna
11: i Krzysztof Ibisz.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: I po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
19: Szykują się spore utrudnienia na bautach w Łodzi. Startuje remont północny w najbliższy poniedziałek między Franciszkańską a Sterlinga.
20: Wszystkie warstwy konstrukcyjne będą wykonywane od początku. Podbudowa, warstwy bitumiczne, ciąg pieszo-rowerowy, nowe chodniki, płyty postojowe dla autobusów, przystanki, wiaty, jak również elementy dzielenia.
19: Mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg. Dzisiaj warunki do jazdy mogą się zmieniać. Po południu prognozowane są opady deszczu.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
21: 7.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów w Świętokrzyskiem. Na sieć trakcyjną przewróciło się drzewo, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Będzie pismo do amerykańskiej ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Do amerykańskiej służby imigracyjnej napisze minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokurator generalny zapyta, na jakiej podstawie poseł PiS-u przebywa w Stanach Zjednoczonych, po tym jak Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Nowak Dziokowicz ma szansę wyrównać rekord Rogera Federera. Szwajcar ośmiokrotnie wygrywał Wimbledon. Serb na razie awansował do półfinału. W nocy pokonał po ponad pięciogodzinnym meczu Felixa Ojera-Aliassime. W półfinale Dziokowicza czeka trudna przeprawa i mecz z Janikiem Sinnerem.

0: Czyli człowiek, który udowadnia, że wszystko, co polskie, jest najfajniejsze. I my też to udowadniamy od poniedziałku do piątku.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Polska robi robotę, jest najfajniejsza i zgłaszacie się do naszej zabawy, w której do wygrania i do zgarnięcia jest wakacyjny weekend. Tym razem chcemy wysłać kogoś z was do Zakopanego, do pięciogwiazdkowego hotelu Nosalowy Park.
0: Tak, ale żeby tam się znaleźć i żeby zdobyć klucze do takiego pokoju, no to trzeba najpierw wykazać się też wiedzą o Polsce, prawda? Czyli najpierw zgłaszamy się na sk2.pl do naszej zabawy, wypełniamy formularz, a później my do kogoś z was zadzwonimy dzisiaj po 15 i ten ktoś będzie musiał się wykazać tą wiedzą o Polsce. I teraz tak, w poniedziałek Rafał się wykazywał wiedzą. Mm-hmm. 3 poprawne odpowiedzi, 4 złe. Dobrze się zaczęło, prawda? Dobrze się zaczęło, bo jednak 3 poprawne. A we wtorek wczoraj, to ty go przepytywałeś.
2: Tak, i okazał się, no lepszy był gościu. Jest
0: 7 poprawnych odpowiedzi, 0 złych i to Krzysiek na razie prowadzi w naszej tygodniowej klasyfikacji.
2: I to teraz wszyscy jego gonią.
0: Tak, bo to dzisiaj kolejna runda. Ktoś dzisiaj znowu będzie chciał Krzyśka na przykład przegonić, ale będzie musiał odpowiedzieć 8 razy poprawnie, prawda?
3: No, minimum.
0: Minimum. No a tak i tak się bawimy do piątku. W piątek wielki finał i w piątek okaże się, kto pojedzie do fajnego 5-gwiazdkowego hotelu Nosalowy Park w Zakopanem.
2: I to w górach, teraz nawet tak sprawdziłem pogodę, jaka jest w górach. No pada, zresztą zapowiadają, że jeszcze do tego śnieg ma spaść gdzieś tam wysoko, a wy będziecie w hotelu, cieplutko, basenik, no
0: oczywiście,
2: bąbelki w jacuzzi.
0: Posłuchaj, nie po to się idzie do 5-gwiazdkowego hotelu w Zakopanem, żeby chodzić po górach. No.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Ale dziurawa gęba z ciebie.
1: No, daj spokój.
0: Pochwal się państwu, jak plamę dałeś.
1: Ubrudziłem się zerwiem.
0: Nawet dwie plamy, no i to nie zejdzie teraz, to trzeba zaprać jakoś. Tak czy inaczej...
1: Większe nie będzie.
0: Mój drogi, masz to robić dzisiaj po powrocie do domu. 11,5 minuty do godziny 8 nam zostało. Wiecie co, znalazłem w internecie taki nagłówek, bardzo ciekawy, bardzo intrygujący. Erling Haaland, kojarzycie pana Wikinga?
1: Tak, ten norweski Wiking.
0: Tak jest, strzela gole teraz na mundialu,
1: prawda? Wszyscy robią
0: dla niego specjalnie. Tak więc Erling Haaland spożywa nawet 6 tysięcy kalorii dziennie. Najchętniej wybiera steki, serca i wątróbkę pochodzącą od lokalnych dostawców.
1: No. Biedni ci lokalni dostawcy. Oni to muszą przeżywać horror.
2: SK2.
0: Podobno lokalni dostawcy to gatunek wymierający.
1: Nie wiem.
0: Tak się mówi.
1: Ja wolę mleczne przetwory.
0: Powinni ich wziąć pod ochronę.

0: Wiesz, czym się różnią twoje spodnie od tej piosenki?
1: Że to Biała Armia, a ja miałem kiedyś białe spodnie.
0: Tak jest, już nie są białe. No, mój drogi, to jest plama na honorze. To jest plama na honorze i będziesz musiał się z tą plamą mierzyć.
1: Splamiłem się, dobra.
0: Totalnie. Posłuchajcie.
1: Wygląda to śmiesznie, nie powiem.
0: Ale ładnie zlizał to.
1: Jakbym się pochlapał wodą w toalecie.
0: Tak, tak sobie to tłumacz. Zlizał to, proszę bardzo, jak kot. Tak czy inaczej, moi drodzy, no i mamy problem z plamami na spodniach Kowalskiego, tak więc to jest też dobry pomysł na to, żeby się zgłosić do państw miast, bo po 8 gramy, prawda? 726-826-826. Pod tym numerem czekamy na SMS-y od was. Można też zgłaszać się przez Messengera, tam piszecie. Tylko pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, prawda?
1: No i jakie masz pytanie?
0: No mam pytanie w takim razie, jak ci tutaj pomóc, mój drogi? Czy macie jakiś sposób na to, żeby te plamy zniknęły?
1: Aha, czyli jak mam się odplamić?
0: Tak, jak Kowalski ma się odplamić? Odpowiedzią na to pytanie zgłaszacie się dzisiaj do państw miast. SK2.

0: model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor.
7: Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem. Ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford store.myślnik.lodz.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Przenosimy się na Łódzkie ulice. Kierowcy, przypominam, że 13 lipca ruszy remont ulicy Północnej w Łodzi na odcinku od Franciszkańskiej do Sterlinga. Szykują się utrudnienia. Dzisiaj ciśnienie nie będzie sprzyjać kierowcom, jest obniżone. Zachowajcie czujność, będzie też mocniej wiało. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia około 18 stopni z przejaśnieniami w Łodzi. Jak najbardziej, również czwartek z podobną pogodą. W piątek i w sobotę mogą przydać się parasole, a temperatury będą podobne, maksymalnie 20 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
18: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA. To pierwsze ustalenia szczytu NATO w Ankarze, a więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
19: Kluczowym wydarzeniem szczytu było pojawienie się prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował, że rozważa sprzedaż Turcji samolotów F-35. Decyzję zdążył już skrytykować Izrael. USA, Niemcy, Szwecja, Holandia i Polska podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet systemu Patriot.
20: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
19: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Trump ponownie zadeklarował też chęć przejęcia Grenlandii, a jak podały amerykańskie media, zatwierdził również ataki na Iran, które wojsko USA przeprowadziło w nocy.
18: W odwecie irańska Gwardia Rewolucyjna zaatakowała bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. W obu państwach uruchomiono alarmy lotnicze. To już dzisiaj za pół godziny. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur.
21: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
22: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
23: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
24: No, polski też raczej na luzie.
18: Mówili nam maturzyści, a aby zdać maturę trzeba mieć co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Sesja poprawkowa pod koniec sierpnia. To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego. Waży około kilograma, a gdy dorośnie, będzie miała 40 cm wysokości, mówi opiekun zwierząt Piotr Piekarczyk.
0: Ciekawy gatunek, bo to jest kuzyn naszego jelenia, tylko o wiele mniejszy, z Ameryki Południowej. On przypomina taką miniaturkę sarny, tak jak mały Bambi.
18: Warszawskie zoo poszukuje teraz imienia dla małej pudu. W tym roku imiona zwierząt w stołecznym ogrodzie zaczynają się na literę S. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.
15: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
18: Od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają je jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecze z Amerykankami, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Egipt czuje się oszukany po meczu z Argentyną. Obrońcy tytułu po szalonym pościgu awansowali do ćwierćfinału mundialu. Trener Egiptu po meczu mówił, że jego drużyna została potraktowana niesprawiedliwie. Wskazuje, że Argentyna była faworyzowana przez sędziów, a jego piłkarze przy zwycięskim golu dla rywali byli faulowani, czego nie zauważyli sędziowie.
15: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: 3 minuty po godzinie 8, to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałam. 3 minuty po godzinie 8, bo...
5: Bo tak jak słyszeliśmy w newsach, Eski 2 za 26,5 minuty dowiemy się, Jarzy, czy zdaliśmy maturę.
1: Tak, pamiętajcie, w takim razie, drodzy maturzyści, jeżeli będziecie się zastanawiali, co po maturze, to najpopularniejsze kierunki po maturze, a oczywiście Holandia, Anglia, Niemcy i McDonald's.
5: No to tak!
13: Bez reklam, jeden po drugim.
7: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ich będzie.
5: Wszystko się zgadza.
1: Zgadza się.
5: No. W Esce 2 nie kłamiemy.
1: Oczywiście, że tak. No. I że najlepsze polskie hity?
5: Gramy tylko na wakacje my. Tak. To jest najbardziej spolszczone radio.
1: A o poranku. Innego takiego chyba nie ma.

0: Lato jeszcze nie ostygło, a tutaj proszę bardzo, już się kontrole zaczęły, moi drodzy. 7:09 mamy, no i co?
1: Kto co kontroluje?
0: Czytamy. No inspekcja handlowa. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skontrolowała ostatnio 50 smażalni i restauracji oferujących ryby.
1: A no, faktycznie tak. I były takie przypadki, że nawet klienci dostawali inną rybę niż zamawiano.
0: Proszę bardzo. A ja osobiście znam na przykład takie smażalnie, w których w zasadzie to się trzeba cieszyć, że to, co podali, to jest w ogóle ryba. SK2.
1: No idziesz do takiej smażalni, taka pomyłka, no zobacz. Zamawiasz sobie dorsza, przychodzi pani kelnerka, daje ci flądrę.
0: No.
1: A na końcu i tak rachuneczek i na tym rachuneczku co?
0: No, wysokie sumy.

0: Kolego drogi, daj mi znak sygnał. O, to
1: zakręciłem.
0: Może, niech będzie, to będzie znak sygnał, że możemy zaczynać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, jak zawsze po godzinie 8. Dzisiaj proszę już nie kręcić, mój drogi. No, ty tylko kręcisz,
5: nie kręć
0: kręcisz.
5: Nosem, no, tylko
0: właśnie
5: kołem.
0: O to chodzi. No, ale to kołem za chwilę zakręcimy. Dla Sławka i dla Damiana. Dzień dobry, panowie.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, jesteśmy w komplecie. W takim razie szybko przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, z koła losujemy dla każdego z was po literze, a później wy podajecie hasła, które muszą się zaczynać na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, tak, dobrze, nauczyłeś się. Nie zmyślamy, mówimy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest błędne, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Na kole są jokery, kto wylosuje jokera, ten sobie może wybrać literkę dla siebie, a kto zdobędzie więcej punktów w 20 sekund, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ten, kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
6: Tak, rozumiem.
7: Tak.
0: Mamy to. Mamy wszystko jasne. Pierwszy odpowiada dzisiaj Sławek. Dla Sławka pokręcimy teraz kołem.
5: W prawo czy w lewo, Sławomirze, dla ciebie?
7: W prawo jedziemy.
5: Dobra.
0: Prawo, poszło w prawo.
5: Dobrze, że zjadłem ten serek. Zdrowił mi spodnie, ale tak. Siłę mam.
0: Dobra, Sławek, litera K. Tak, ostatnia litera w twoim imieniu zdrobniałym, czyli Sławek.
5: Jak kuku.
0: Tak, na przykład jak kuku. O, oczywiście, że tak. Literka K dla ciebie. Czy jesteś gotowy?
7: Tak jest, zaczynamy.
0: No to zaczynamy. Lecimy. A jak? Poproszę na literę K. Państwo.
7: Kanada.
0: Miasto.
7: Kraków.
0: Znana postać.
7: Kodziak.
0: Roślina.
7: Kapusta.
0: Kolor.
7: Karmin.
0: Zawód.
7: Kowal.
0: Samochód.
7: Kia.
0: Imię już
7: Krystyna.
0: Nie będzie. Krystyna już za późno na Krystynę. Przez jakie K się pisze Kodziak?
5: Przez K.
0: Przez K normalnie?
5: Tak, ja teraz właśnie wpisałem. Kojak. Amerykański serial kryminalny emitowany w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobra.
5: No, tak, ja pamiętam.
0: No, jeszcze chciałem...
5: Gość, główny bohater ma taką samą fryzurę jak ja.
0: Tak, ja wiem. W ogóle Sławek, szapoba dla ciebie. Wielkie ukłony, bo jesteś jedynym mężczyzną chyba na świecie, który zna kolor karmin. Musiałem sprawdzić, że coś takiego istnieje.
5: Tak?
0: Nieprawdopodobne.
7: Kiedyś z ust go przyjąłem.
0: A, no to okej. Mamy to. 7 punktów dla Sławka. Damian, 7 punktów do pobicia. Nie poddawaj się, człowieku.
5: Dasz radę.
0: Argentyna wczoraj Argentyna przegrywała 0-2 i wygrała 3-2. No.
5: Widzisz, co się zdarza.
6: No.
0: Tak więc w prawo czy w lewo kręcimy dla ciebie?
6: W prawo, poproszę.
5: Tak samo.
0: Uważaj, bo to się rozleci to koło.
5: Proszę bardzo.
0: Joker. No, to sam sobie wybierzesz literkę, widzisz? No, proszę
6: no
0: bardzo.
6: No to może B.
5: Druga litera alfabetu, rozumiem.
0: Czy czwarta? D czy B?
6: B.
0: D jak twoje imię, tak?
5: By.
6: B.
0: Druga litera.
5: Coś jest B, coś jest niedobre. B.
0: No, B. No to okej, okay. No to właśnie chciałem się dowiedzieć, czy na pewno B. Dobrze, no to niech będzie druga litera alfabetu dla ciebie, literka B.
5: Damian, potrzebuję od ciebie, jak już się domyślasz, na literę B państwo.
6: Belgia.
5: Miasto.
6: Bóg.
5: Tytuł filmu, serialu.
6: Batman.
5: Imię.
6: Bartek.
5: Roślina.
6: Bratek.
5: Potrawa.
6: Bigos.
5: Zawód.
6: Blacharz.
5: Samochód.
6: BMW.
5: Znana osoba.
6: Batman.
5: Batman już był po czasie. Dzisiaj już Batman rządzi.
0: Dobra,
5: ciebie w głowie. Widzę.
0: Czy. Batman. 1, 2, 3. Jakie imię podał?
6: Bartek.
0: Tak. 4, 5. Bóg jest miastem. Tak, miasto jest. 6, 7. Mój drogi, no bardzo mi przykro, ale wygrałeś.
6: Dziękuję.
0: 8, 7 dla Damiana dzisiaj.
7: Bóg ale tak chciał.
0: Ale widziałeś, jakie to było meczycho. Zobacz, jakie to było meczycho. Ja myślałem, że Sławka już nic nie przebije.
5: To było jak to spotkanie Egipt i Argentyna,
0: tak.
5: Rozumiesz? W ostatnim momencie po prostu zostało tam jeszcze kilka sekund. On
0: ja myślałem, że jak Sławek powiedział karmin, to po prostu Damian usiądzie i się podda, a się okazało, że się nie poddał. Damian, dobra, do ciebie leci prezent marzeń o wartości 500 zł. Gratulacje.
6: Super, dziękuję bardzo.
0: A dla Sławka lecą prezenty od Radia SK2. Państwa miasta wracają jutro po 8:00.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: SK2, w którym nic się nie zmienia, gramy tylko najlepsze polskie hity, a zmiany są w zimowych igrzyskach olimpijskich.
1: O, proszę
0: tutaj
1: bardzo.
0: Czytam, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski usunął z programu imprezy kombinację norweską.
1: I bardzo dobrze, ja się z tym zgadzam, bo co to ma znaczyć, że tylko Norwegowie mogą kombinować?

0: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 poczęstunek, promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
22: Kierowcy, przypominam, 13 lipca rusza remont ulicy Północnej w Łodzi od Franciszkańskiej do Sterlinga, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
23: Podczas prac główny objazd stanie poprowadzony ulicą Źródłową, a więc już teraz zmieniliśmy cykl sygnalizacji na skrzyżowaniu Źródłowej z Wojska Polskiego oraz Chilińskiego z Północną. Natomiast podczas samych prac ulicą Północną będzie możliwy przejazd, ale tylko w jednym kierunku.
22: No a później remont obejmie odcinek do Wierzbowej. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 18 stopni z przejaśnieniami, ale po południu możliwe opady.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
24: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Trwają poszukiwania 11-latki z Siedlec. Lena Kozioł zaginęła wczoraj około 16. Ma około 156 cm wzrostu i może poruszać się na hulajnodze. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o dziewczynce. Dzisiaj wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Według nowych przepisów kontrolerzy będą mogli zmienić pozorną umowę cywilnoprawną i B2B na umowę o pracę. Argentyna po zwycięstwie nad Egiptem oraz Szwajcaria po pokonaniu Kolumbii weszły do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. Środa będzie pierwszym dniem turnieju bez meczów. Jutro pierwszy ćwierćfinał między Francją a Marokiem.

0: A u nas właśnie nastał ten czas, czas cofnąć się w czasie. Do lat, może nie to, że słusznie minionych, ale do lat minionych na pewno. Dzisiaj rok 2011 w naszym kąciku odkurzającym, w którym odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, 2011 rok.
1: Kąt, który lubi kurz, zakątek pełen paprochów. Którego polityka najchętniej zabrałaby pan, pani ze sobą na wakacje? No. Takie oto pytanie 8 lipca 2011 roku zadał Polakom Super Express. No i co wtedy pisała gazeta?
0: Rywalizację bez problemu wygrał Aleksander Kwaśniewski, który otrzymał 15,5% głosów. Odpowiednim towarzyszem na wakacje byłby również Ryszard Kalisz z 10% głosów. Na podium, co ciekawe, znalazł się też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, którego na wakacje chciałoby zabrać 8,3 pytanych.
1: Dlaczego właśnie oni?
0: Tak.
1: Oto jest pytanie.
0: Dlaczego? Dlaczego?
1: Jak pisze Super Express, Kwaśniewski nadaje się jako partner zarówno do szachów, jak i rozmów o polityce. Kalisz jest zabawny i inteligentny, zaś Kaczyński gwarantuje wakacje typowo polskie. Teorie spiskowe, awantury polityczne, można też iść z nim do kościoła, czego nie należy spodziewać się od polityków lewicy.
0: Oj, ja tutaj się pozwolę nie zgodzić, mój drogi Kowal. Absolutnie, że nie. Ja myślę, że na przykład pan Aleksander też by chętnie do kościoła poszedł, jakby mu powiedzieć, że tam też jest spiritus. Tak.
1: Chodzi o duszę.
0: A o co innego? Oczywiście, że chodzi o duszę. No.
1: Coś dla duszy też musi być. Jakieś oczyszczenie.
0: Dla duszy i dla ciała, tak jest.
1: Oczyszczenie.
0: O duszy mówiliśmy.

0: Ej, bo macie naprawdę dużo świąt do świętowania dzisiaj, w dzień bez świąt żadnych, bo tak sobie spojrzeliśmy z Kowalskim z rana i rzeczywiście w kalendarzu świąt nietypowych żadnego święta dzisiaj nie ma. Więc wy podrzucacie swoje pomysły na 72682626. No i proszę bardzo, mamy SMS-a.
1: Co by wywołało uśmiech na waszej twarzy? Tak jak u naszego słuchacza, który wysłał SMS-kę, zastanawiacie się, jakie dziś święto? Otóż właśnie dziś z żoną obchodzimy 9. rocznicę ślubu. Kocham cię, Kinga.
0: 9. rocznica ślubu, to jaka to będzie? Co to będzie?
1: Czekaj, 9. rocznica z gliniana.
0: Gliniana.
1: Tak napisali.
0: Czyli dzisiaj?
1: Glina.
0: Glina, no to jak glina, no to...
2: Tręczę ci.

0: No, jak już jesteście odstresowani, to możecie na przykład chwycić za telefon i dać nam znać w bardzo ważnej sprawie.
1: Igo, Kazik, Zakopower, Daria ze Śląska, dwóch Kubusiów, Zalia, Vito Bambino. Chcielibyście ich zobaczyć na żywo w najbliższy weekend w Poznaniu?
0: No to proszę bardzo, mamy podwójne karnety na przykład na męskie granie, dlaczego by nie? I nie zawahamy się ich użyć i rozdać już po godzinie 9:00, moi drodzy. Już w tym momencie możecie się po te karnety ustawiać w kolejce, ale to nie jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy.
1: Ale musi być pytanie. W takim razie przekonaj nas, dlaczego akurat to do ciebie powinien trafić ten podwójny karnecik, ale przekonaj nas w trzech słowach.
0: Trzy słowa, nie więcej, nie mniej, trzy słowa. No i być może do ciebie, drogi słuchaczu, do ciebie, droga słuchaczko, trafi taki podwójny karnet. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y od was. Przez Messenger też się można do nas zgłosić, tylko pamiętajcie, żeby zostawić tam swój numer telefonu.
1: Powiedz dlaczego w trzech słowach, powiedz. Przepustka dla dwojga na męskie granie w Poznaniu w ten weekend powinna trafić właśnie do ciebie.

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sygut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
8: Wakacje plus sport równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji, przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Ruch trochę większy przed Żeromskiego na Mickiewicza. Zwalniamy również na Piłsudskiego przy parku Źródliska i na Zachodniej przy Lutomierskiej. Dzisiaj w granicach do 18 stopni wietrznie. Symbolicznie może pokapać, ale i z przejaśnieniami. Ciśnienie rośnie. W kolejnych dniach około 19 stopni. W weekend zrobi się nieco cieplej, bo będzie od 20 do 23 kresek z przejaśnieniami, a w piątek możliwe niewielkie opady.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest promotor regionu Zillertal, organizator programu Urlop w Austrii.
15: Minęła 9, news SK2, Anna Łobocka. Już teraz nawet 100 km na godzinę, ale najgorzej będzie w najbliższych godzinach. Potężna wichura na Pomorzu z huraganowym wiatrem mierzy się przede wszystkim Zatoka Puckia i Mierzeja Wiślana. Ewakuowano tam już blisko 1000 harcerzy, mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim.
16: Na terenie powiatu nowodworskiego trwa obecnie 10 obozów harcerskich, w których uczestniczy łącznie 927 osób. Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc zapewniających bezpieczne schronienie.
15: Dużo pracy mają też służby w Małopolsce. Wczorajsze nawałnice zrywały dachy i łamały drzewa, relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
17: Większość działań była związana z usuwaniem powalonych drzew i konarów.
4: W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba doznała urazu ręki i pozostawała pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W powiecie bocheńskim silny wiatr uszkodził pokrycia dachowe 4 budynków mieszkalnych.
15: Dziś ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywać przynajmniej do 17. Polska chce twardszego stanowiska NATO wobec Rosji, przekonuje na szczycie w Ankarze Karol Nawrocki. Polska chce, by sojusz wzmacniał wschodnią flankę, mówił prezydent.
17: To także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
15: Dodatkowym sygnałem dla Warszawy była rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, który potwierdził utrzymanie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
19: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
18: Mówi mi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
15: Teraz to wszystkie newsy w Radiu SK2. Na kolejne zapraszam o 10:00.
20: Zajrzałem do kalendarza.
21: Ojej, niedobrze. No, co znalazłeś w kalendarzu?
20: Imieniny. Się dzisiaj imieninuje? Elżbieta. Znasz Elżbietę na pewno.
21: Znam.
20: Jakąś. Na
21: oczywiście,
20: przykład.
21: Że tak.
20: Elżbieta jaka?
21: Jaworowicz.
20: Na przykład. Adrian, znasz jakiegoś znanego Adriana? Ten na Z.
21: Duda. Andrzej, to jest Andrzej.
20: To jest Andrzej. Adrian Zandberg.
21: A, na przykład, tak.
20: Jeszcze jest takie imię jak Prokop. Znasz jakiegoś znanego Prokopa?
21: No oczywiście. Michał?
20: Nie, no Marcin.
21: A ma...
22: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim. Ty widzisz, ja wszystkich znam. Ja wszystkich znam, prawda?
20: No. Bo ty znany jesteś. No. Obeznany to znaczy.

0: Zawsze przy tej okazji mówię, nie wiem jak to się dzieje, ale wszystkie leciały na Bohuna. Żadna na Skrzetuskiego.
1: No widzisz, jednak gościu miał coś w sobie, tak samo jak my mamy nie w sobie, ale mamy tutaj
0: obok siebie
1: podwójny karnet na męskie granie w Poznaniu, które już w ten weekend dla...
0: Dla Moniki, jeżeli Monika spełni groźbę, którą nam przesłała na Messengerze. Dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry.
0: No to posłuchaj, pucuj się tutaj dziewczyno teraz, bo wiecie co, Monika zrobiła coś takiego. Napisała nam tak, w trzech słowach. Dlaczego to ona powinna zgarnąć ten karnet? Bo uwaga, wykrzyczę wszystkie refreny. Proszę. Czyli znawczyni męskiego grania.
1: A trochę tych refrenów jest.
0: Trochę jest, dziewczyno, trochę jest. Posłuchaj, chcesz krzyknąć teraz?
1: Chcesz ten karnet, czy nie?
2: Chcę, oczywiście, że chcę.
0: No.
1: No to dawaj jeden refren.
0: Jeden. Masz jakiś?
2: Nareszcie! Dogadaliśmy się ja i serce.
1: Chyba się dogadaliśmy.
0: No, dogadaliśmy się w takim razie. Przybijam.
1: Mamy z Jarząbkiem te super moce, że ogarniemy ci bardzo fajne, nieprzespane noce.
0: Tak jest, do ciebie leci karnet.
2: Fantastycznie.
0: Podwójny karnet na męskie granie. Można już sobie szykować kogoś, bo to jest podwójny karnet, więc jedziecie we dwójkę, we dwoje. No pewnie już wiesz, kogo zabierzesz. A jeżeli nie wiesz?
2: No,
0: jeżeli nie wiesz,
1: to Jarząbek bardzo chętnie.
0: Właśnie o to chodzi. Numer do mnie znasz, jakby co. Monia zgarnia dzisiaj karnet na męskie granie i będzie krzyczała wszystkie refreny. To ja mam takie, jak to się nazywa, takie repetytorium?
1: Repertuar.
0: Przypominajkę mam. SK2. Gdyby Monia zapomniała jakiegoś refrenu, to mamy męskie granie z 2020. Proszę się wsłuchać.
1: Daria Zawiałow, Błażej Król i go.

0: Widzicie, a wy nic nie musicie ściągać, bo dostajecie najlepsze polskie hity od nas, proszę
1: ale
0: bardzo.
1: Ale ty taki właśnie teraz ściągnąłeś, no. Który wrzuciłeś do wehikułu czasu.
0: A, tak, tak.
1: Z internetu
0: leżał
1: ściągnął.
0: Sobie na półce, leżał i się doczekał.
2: SK2. Wehikuł czasu.
0: Czyli co, wracamy wspomnieniami razem do roku 91. W czerwcu został wydany ten kawałek. Chodzi o... Sen.
1: Polecimy trochę łaciną.
0: Sen o
1: Wiktorii, tak jest. Zespoł Jam.
0: Tutaj tak piszą w takich, wiecie, specjalistycznych portalach, piszą, że to tytułowa Wiktoria, to jest oczywiście po łacinie zwycięstwo. To jest synonim wolności,
1: zgadza
0: prawda?
1: Się.
0: I ten kawałek to było marzenie człowieka, by wolność zapanowała nad całym światem. Światem zdegradowanym przez systemy totalitarne, powoli wydostającym się choćby w Polsce z jarzma komunizmu. Proszę.
1: Powiem ci, Jerzy, że normalnie z historii polskiej muzyki piąteczka.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję. Mógłbym maturę jeszcze raz napisać, no i by się udało.
1: Może byś w końcu zdał.
0: Tak jest, jak ja. No, ale wolność mamy, moi drodzy. Mamy na przykład, nie wiem, autostradę wolności, prawda? Bardzo wolno się nią jedzie do Poznania, bo
1: mamy wakacje,
0: pasy.
1: Więc wolno można myśleć w tym czasie.
0: Tak. Po co się w ogóle spieszyć, jak można posłuchać takiego fajnego utworu?

0: Ależ to fajnie wchodzi, ależ fajnie wchodzi ta nuta.
1: Jak na
0: koniku. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam, czyli jej absolutna nowość. I ta nowość, wyobraźcie sobie, wylądowała już, a jest nowością, a wylądowała już na 17. miejscu naszej polskiej gorącej 20.
1: Proszę bardzo, jaka żywiołowa dziewczyna nam się tutaj rozkręca w najbardziej gorącej polskiej liście hitów, której to kolejne notowanie w najbliższy piątek.
0: Na ile piątku macie, czas, nie?
1: Żeby Wiktoria zwyciężyła kolejne notowanie, zresztą samo imię na to już wskazuje, to wystarczy na sk2.pl Gorąca Polska 20 dawać jej same plusiki.
0: O, oczywiście, że tak. Jeżeli chcecie też, nie wiem, dać minusika, to też możecie, prawda?
1: Po co dawać minusika?
0: Oczywiście.
1: Lubiłeś zbierać w szkole minusy?
0: Nie lubiłem.
1: No właśnie.
0: No. Tak więc wchodzimy?
1: Dwa minusy
0: dają plusa. O, proszę bardzo. Matematyk się znalazł. Proszę, jaki elektryk. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Macie czas do piątku.
1: Elektryka, prąd nie tyka.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
7: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
8: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
7: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
8: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
7: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
9: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Zombie dojechało nam do godziny 9, a raczej do końca godziny 9 i tym kombiakiem przyjechała Kasia Grodzka. Dzień dobry.
1: Wsiadajcie, zapraszam was. Duży samochód, to się pomieścimy, rodzinna opcja. A,
0: oczywiście, i wypchany bagażnik po pachy.
2: Ja się zajmuję dwa miejsca, pamiętam.
0: No oczywiście, że tak, w foteliku. Między nami doszło do takiej małej sprzeczki poza anteną, zdradzę wam tajemnicę, bo się pokłóciliśmy o to, czy Argentyna powinna grać dalej, czy nie powinna grać, czy to Egipt powinien awansować. Jak myślicie, moi drodzy, pochwalcie się przed światem?
2: Ja to w ogóle bym chciał, żeby Ronaldo jeszcze wrócił i cała Portugalia, bo on ma bardzo fajne podejście do dzieci. Zawsze sobie nie tylko bramkę strzeli, ale z dzieciakami piątka, a cała reszta tych piłkarskich gwiazdeczek.
0: Podejrzewałem, że aby króla Alwamu puścili, to też by się popłakał, prawda? No oczywiście, że tak.
1: Ojciec ocenia mundial. Ronaldo, bo ma dzieci. Tak,
0: ja
1: super.
0: Powinienem grać na mundialu. Ja powinienem grać. Ja wyglądam jak piłka, powinienem być na każdym mundialu,
1: na
0: prawda?
1: Na bramce byś
0: na gruby na bramkę, tak jest. O, to wtedy by brak nie puścili.
2: Ciężko by się było tylko z tobą koszulką zamienić.
0: To nic, rozprójemy. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się rano. Kasia Grodzka zostaje z wami i z najlepszymi polskimi hitami.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Reklama. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Cześć, sąsiad, nowe auto?
8: No tak, to nowy Changan.
7: Pierwszy raz słyszę.
8: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
7: No, robi wrażenie.
8: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
7: A cena?
8: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
8: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza kolumny 3. Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store.myślnik.lodz.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. W poniedziałek startują prace na odcinku między Franciszkańską a Sterlinga. Chodzi o ulicę Północną.
15: Wszystkie warstwy konstrukcyjne będą wykonywane od początku. Podbudowa, warstwy bitumiczne, ciąg pieszo-rowerowy, nowe chodniki, płyty postojowe dla autobusów, przystanki, wiaty, jak również elementy dzielenia.
14: Mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 18 stopni, wietrznie, ale z przejaśnieniami.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
16: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Ponad 80% uczniów zdało maturę. Są już oficjalne wyniki tegorocznych egzaminów. Maturzyści mogą odetchnąć z ulgą.
17: Może być, no nie jest kolorowo, ale myślę, że przyzwoicie.
18: Jestem zadowolona i troszkę zdziwiona.
19: U mnie też w miarę dobrze. U mnie jestem zadowolona z matematyki i tylko chyba z tego. Jestem właśnie zawiedziona polskim, bo myślałam, że będzie lepiej, ale no polski jak zwykle. No nie udało się niestety. Znaczy udało się, oczywiście zdałam, ale no nie tak jak chciałam. Ale mam nadzieję, że dostanę się na studia do Warszawa i do GGW i myślę nad rachunkowością i finansą, ale zobaczymy, co będzie.
16: Z radomskimi maturzystami rozmawiała Anna Badowska. Niebezpieczna pogoda na Warmii i Mazurach z powodu silnego wiatru. W nocy ewakuowano harcerzy z obozu we Fromborku. Zostali przeniesieni do budynku stołówki, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
12: Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewiek po przeprowadzeniu oględzin obozowiska, stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuacji całego obozu.
16: Na Warmii i Mazurach wypoczywa teraz prawie 2,5 tysiąca harcerzy.
12: Apelujemy jako Straż Pożarna do organizatorów obozów, ale też do wszystkich mieszkańców regionu o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz niebagatelizowanie prognozowanych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku pozostaje priorytetem dla wszystkich służb.
16: W związku z huraganowym wiatrem również na Pomorzu ewakuowano z obozów prawie 1000 harcerzy. Służby zlikwidowały w Łódzkiem nielegalną krajalnię tytoniu. Policjanci na gorącym uczynku podczas załadunku towaru zatrzymali 44-letniego Polaka, mówi Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej w Przemyślu.
20: Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
16: Wartość zabezpieczonego tytoniu wraz z kwotą niezapłaconych podatków i akcyzy wynosi około 15 milionów złotych.
1: 81% zdawalności matury. Dobry wynik, lepszy niż w zeszłym roku, więc nic tylko się cieszyć. I też muszę powiedzieć, że dopiero teraz dla niektórych zaczynają się te najdłuższe wakacje życia. Można odpinać pasy, wrotki, oczywiście tam szczypta zdrowego rozsądku też musi być zachowana. Tu Radio SK 2, przed nami 10 polskich hitów, jeden po drugim. Pan Stachurski na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: No to gramy.

0: Honorata Skarbek. Nie powiem, jak gramy wam na antenie Radia SK2. Ja powiem głośno coś, co ludzie mówią cicho. Nudy na pudy. Taki był wczorajszy mecz między Szwajcarią a Kolumbią na Mundialu, ale za to wszelkie emocje wynagrodził nam pojedynek Argentyny z Egiptem. I teraz co? No nic. Dzień bezmeczowy. Można sobie odpocząć, bo jest przed czym. Na placu ćwierćfinałowego boju zostały już tylko najlepsze ekipy. The best from the best. Tytuł broniąca Argentyna, niesamowita Norwegia czy potężna Anglia. Pierwsze wielkie starcie ruszają już jutro, a ja najbardziej nie mogę się, słuchajcie, doczekać spotkania Norwegów z Anglikami o masakrycznej porze, bo w sobotę o 23:00. Dla tych, którzy właśnie o tej 23:00 albo 3:00 nad ranem wolą już smacznie spać, mam takie małe pocieszenie. Oglądanie powtórek rano ma też taką wielką zaletę, że możecie bez wyrzutów sumienia przewinąć wszystkie nudne momenty i od razu zobaczyć sobie same bramki. Wiecie, takie kibicowanie instant.
1: SK2. SK2.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: tam do Nowego Jorku, a nie lepiej na południe Polski, tam jest pięknie. W każdym razie szczęśliwego Nowego Jorku życzy nam Artur Gadowski, a w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Krzysztof bardzo, ale to bardzo zbliżył się do zgarnięcia luksusowego pobytu w hotelu Nosalowy Park. Wyniki jego quizu o Polsce to 7 dobrych odpowiedzi na 7 pytań. Ktoś z Was może przebić go już dziś, o ile tych odpowiedzi oczywiście będzie więcej. Jest o co walczyć, szlaki są blisko, spa jest na miejscu, pyszne jedzenie pod nosem. Kolejna runda już dziś po 15, a szczegóły zabawy już teraz.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas, super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha. Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. lawendowetermy.pl.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
11: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
14: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: piękne zakątki Polski odwiedza ze swoimi koncertami Bryska tego lata. W ten weekend zobaczycie i też przy okazji usłyszycie oczywiście ją w Bodzanowie i Szamotułach. Za nami odbicie. W Radiu SK2 zbliża się godzina 11, przed nami oczywiście newsy.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
11: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
16: Trochę większy ruch na łódzkich ulicach, na Alei Palki przed Rondem Solidarności i przy parku Śródliska jadąc Aleją Piłsudskiego. Dzisiaj wietrznie w Łodzi, temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. No i takie niewielkie, symboliczne opady deszczu wchodzą w grę, ale słońce będzie pojawiać się za jakiś czas na łódzkim niebie. Jutro 19 kresek i więcej tego słońca. W piątek dla odmiany mogą przydać się parasole. Jeśli chodzi o weekend, to szansa na promienie słoneczne z powrotem i będzie od 20 do 23 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Stanowcze słowa prezydenta USA i wizja eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Minionej nocy siły USA zaatakowały ponad 80 irańskich celów. Z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Lepiej zostańcie w porcie. Mazurskie służby apelują do żeglarzy. Nad region nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmienić się błyskawicznie. Zagrożeniem są wysoka fala i niemal zerowa widoczność, mówi Jarosław Sroka z Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
18: Mamy cały czas informacje o stałym wietrze 6-7 w skali Beauforta w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
17: Na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali do tej pory już 230 razy. A najmocniej wieje teraz na Pomorzu. Wiatr w porywach przekracza tam 100 km na godzinę. W Gdańsku Brzeźnie służby zamknęły molo. Mimo silnego wiatru spacerowiczów jednak nie brakuje.
5: Niezwykłe, bo takie są fale super. Ale jest trochę niebezpiecznie.
19: Nie obawiamy się, ale widać, że trzeba mieć respekt. Niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
17: Alerty z powodu silnego wiatru obowiązują wciąż we wschodniej połowie wybrzeża oraz w pasie od warmińsko-mazurskiego przez Podlasie i część Mazowsza po północ Lubelszczyzny. Od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać tak zwane śmieciowe umowy. Wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
20: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. W przypadku wykrycia naruszeń kontroler najpierw wyda polecenie ich usunięcia, a jeśli to okaże się nieskuteczne, wystąpi do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. To nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS. Dwukrotnie zwiększa też grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Maksymalna będzie wynosić 60 tysięcy złotych.
17: A do tematu będziemy jeszcze wracać.
0: Radio SK2. Wakacje powoli nam się rozkręcają. 2 minuty po godzinie 11:00. Z nami odpoczywacie z dziesiątką najlepszych polskich hitów. W tej godzinie będzie nowym razu, a na początek mam dla Was Sanach, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Tego błękitnego nieba nie zabraknie. Zespół Manam oprócz błękitnego nieba gramy wam w Radiu SK2, a ja mówię o naszym piłkarzu, Jakubie Kamińskim, który już oficjalnie zmienia barwy klubowe i przenosi się z umiarkowanie słonecznych Niemiec do bardzo słonecznej Portugalii. Nasz reprezentant podpisał kontrakt wart 20 milionów euro z Benficą Lizbona do 2031 roku. No i zobaczcie, ja myślałam, że w życiu nie znajdę niczego, czego mogliby innemu piłkarzowi pozazdrościć państwo lewandowcy. A jednak udało się. Lizbona. SK.

Czasem tytuły piosenek bywają mocno mylące. Tak było w przypadku wielkiego przeboju grupy Perfect, czyli autobiografii. Słowa piosenki nie opowiadają o życiu wokalisty, czyli Grzegorza Markowskiego. Ich autorem jest Bogdan Olewicz, a tekst jest zbiorem doświadczeń młodych ludzi z czasów PRL-u, stąd też taka mroczna otoczka, którą czuje się podczas słuchania. Zespół Perfect i autobiografia już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2. Były momenty od Kasi Sienkiewicz w wersji solo. Kasia bardzo mocno rozkłada swoje koncertowe skrzydła. W ten weekend będzie można usłyszeć ją na żywo w Opolu. W przyszłym tygodniu odwiedzi też Kazimierz Dolny. Grafik mocno napięty, a tu jeszcze po wakacjach ma się ukazać pierwsza solowa płyta. Trzymamy kciuki też i za chwilę odpoczynku.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
4: Dziesiątki topowych polskich artystów.
3: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
4: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 poczęstunek, promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Jeśli słysząc ten kawałek od Desu przyszedł wam na myśl zespół Various Monks, no to prawidłowa reakcja jak najbardziej, bo Życie cudem jest, który gramy wam w Radiu SK2, napisał Robert Jansson. Singiel zadebiutował na festiwalu w Opolu w 1996 roku, no i też wywołał totalny szał. Grupa zdążyła wydać ostatecznie tylko dwa albumy, ale za to jakie. Ja bardzo lubię wracać do tych czasów i wam też polecam. Za to o tym, co tu i teraz się dzieje, usłyszymy w newsach o 12.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo.

0: tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store.myślnik.lodz.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Wyjeżdżamy na drogi w Łodzi, gdzie trwają remonty, m.in. na Górnej, na Staroruckiej, na Świętego Wojciecha, Piękna, Cieszkowskiego. Tutaj także przebudowa ulic i wodociągu. No a jeszcze w wakacje szykują się remonty Astronautów, Karpackiej czy Wróblewskiego od Alei Jana Pawła do Alei Politechniki. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 18 stopni. Niewielkie symboliczne opady wchodzą w grę, ale i przejaśnienia. Wiatr jest mocniejszy. Jutro więcej tego słońca i 19 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest tymczasowy areszt po tragedii w Lutyni koło Wrocławia. 22-latek jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki. Grozi mu dożywocie.
8: Z informacji sprzed chwili Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
7: Mówi Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 22-latek przyznał się śledczym, nie wyjaśnił jednak, co było motywem jego działania. Przypomnijmy, w poniedziałek strażacy dostali zgłoszenie o pożarze budynku w Lutyni. Na miejscu znaleźli dwie kobiety ranione prawdopodobnie nożem. Starsza z nich trafiła do szpitala, młodszej nie udało się uratować. Każda skarga będzie szczegółowo analizowana, zapowiada główny inspektor pracy. Dziś wchodzi w życie reforma tego urzędu. Dzięki nowym przepisom ma on skuteczniej walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy najpierw będą nakazywać zmianę umowy albo wydać następnie będą mogli wydać decyzję, która ją zmieni. Pod lupę będą mogli być wzięci wszyscy, zaznacza główny inspektor pracy Janusz Krasoń.
9: Żadnej branży nie wykluczamy. Nie celujemy w żadne konkretne zawody, ale żadnego zawodu nie wykluczamy.
7: Wzrosną też kary za łamanie praw pracowników. Maksymalna grzywna sięgnie 60 tysięcy złotych. Przeszło 81% maturzystów zdało maturę. Mamy wyniki tegorocznych egzaminów. Są porównywalne do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
7: A z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii. Średnia to 47%. Najgorsze wyniki z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
11: 100% za to. Polskich hitów tylko u nas. Tu Radio SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Minęła 12, a ja w tej godzinie mam dla Was wkrętkę od Kamila Nosela i przypomnę też o pewnym bardzo, bardzo ważnym święcie, które warto dzisiaj spędzić z padem w ręce. A muzycznie na początek Państwo z Red Lips gramy.

0: szczęście.
1: Nie no, głowa do góry. Zespół Baem i o tobie. Za nami w Radiu SK 2. A co o innych wymyślił w swojej wkrętce Kamil Nosel? Przekonajmy się.
2: Nosel wkręca. Słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pani Urszuli się dodzwonił?
2: No tak.
3: Kłaniam się technicznie, proszę pani Połutusia Przemysław, telefonuję z restauracji, bo widzę, że tutaj macie rezerwację 21. To pani, tak? Widzę, że się w oczy zapisało. Dobra, tak, pani mi powie, ile tam będzie osób, bo ja nie chcę państwa obarczać rachunkiem za wodę, stąd się dogadam z panią, żeby to jakoś, proszę pani, porobić, bo tak już te zawory, proszę pani, mi poniszczyli, że ja nie wiem.
2: Aha, wie pan co, to tak około 50. Dokładnie to jeszcze nie wiem.
3: Tam mają jakieś problemy, jeśli chodzi o te problemy toaletowe, czy nie?
2: Nie.
3: Wytypuje pani może kogoś, kto by później posprawdzał, proszę pani, czy wszystko jest podokręcane, żeby tam nie nabić rachunku za wodę wyższego?
2: Dobrze.
3: Bo mam poluzowane, proszę pani, te baterie łazienkowe na zaworach kulowych.
2: Aha, czyli że osobno się płaci za wodę, tak?
3: Nie, jak mi nabijecie dużo, to was potrącimy i dlatego.
2: A do tej pory tam nie naprawicie tego?
3: Proszę pani, możemy to naprawić, ale to będzie kucie. Wtedy, no, będzie problem skorzystanie. Będziemy mieli albo, proszę pani, kibelek, albo, proszę pani, zlew.
2: Aha.
3: Chyba, że chcecie tylko zlew.
2: Ale to my musimy wyznaczyć, czy pan?
3: No ja bym sugerował się, jak już się do pani dodzwoniłem, to żeby pani, proszę pani, ewentualnie stała przy toalecie i dokręcała.
2: No wie pan co? No, my jubilaci by mieli stać w toalecie.
3: No proszę pani, ale to jest kwestia tylko 3 minut. Przyjdzie jedna osoba, 3 minuty, pani dokręci, wraca pani na salę. To samo, proszę pani, z każdą kolejną.
2: Dobra, ja do pana oddzwonię, porozmawiam z mężem i oddzwonię.
3: Ale niech pani wcześniej pogada z Moniką.
4: Mama, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Dobry, ale jajca.
0: Nosel wkręca.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Czy to z miasta, czy z sołectwa? Myślę, że każdy może sobie dzisiaj śmiało świętować. Za nami elektryczne gitary w Radiu SK2. A dzisiaj w kalendarzu, słuchajcie, święto nietypowe oficjalnie. Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. I to uważam, że jest naprawdę idealny pretekst, żeby zamiast nudnych tabelek w Excelu odpalić sobie po prostu ulubioną strategię, albo chociaż sobie ułożyć rządek w Tetrisie. No w końcu szef też człowiek i na pewno zrozumie, że dzisiaj po prostu trzeba poćwiczyć zręczność palców przed konsolą. Dla mnie w ogóle to święto ma trochę filozoficzny wymiar, bo życie jest trochę jak taka gra RPG. Grafika może zapierać dech w piersi, ale fabuła i misje poboczne mogą człowieka nieźle wymęczyć.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
6: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
7: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
6: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
7: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
6: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
1: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Nie dość, że zapełniła stadiony na swoich koncertach, to jeszcze stworzyła czołówkę do chyba najbardziej omawianego show tych wakacji. Chodzi oczywiście o Love is Blind, polska edycja. Sanach naprawdę ma talent do zdobywania sukcesu i bardzo dobrze, ja bardzo kibicuję, miłość jest ślepa. Przekonał się nie jeden i nie jedna, szczególnie podczas wakacji. Tu Radio SK2, punktualnie o 13 newsy na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
4: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum, vis-a-vis Atlas Areny, z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
8: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla Twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na superkorzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: O tej porze na drogach w Łodzi w miarę sprawnie. Na trasie proszę trzymać mocniej kierownicę ze względu na podmuchy wiatru. Dzisiaj on naprawdę silny. Na termometrach w granicach do 18 kreski maksymalnie. W kolejnych dniach podobne temperatury. Cieplej zrobi się w weekend. W czwartek słonecznie, w piątek mogą przydać się parasole. No właśnie, w sobotę i w niedzielę od 20 do 23 stopni. Trochę chmur i trochę słońca, ale padać już nie powinno. Ciśnienie rośnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Częściowa blokada i ogromne zatory na A4 pod Krakowem. Między węzłami Kraków-Bielany, Kraków-Tyniec doszło do zderzenia czterech pojazdów. Trasa od Balic do Zakopianki w obu kierunkach jest mocno zakorkowana. Blokada także na drodze krajowej 78 w Świętokrzyskiem. Na trasie Jędrzejów-Chmielnik doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Dwie osoby zostały ranne. Ruchem kieruje policja. Policja. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Ograniczenia, zmiany i limity dla lekarzy. Takie mogą być propozycje reform po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. A za chwilę szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ-u i rzecznik praw pacjenta. Przygotowania rekomendacji zażądał premier po kolejnych doniesieniach o szokująco wysokich zarobkach lekarzy czy VIP-owskiej ścieżce w szpitalach dla polityków. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Według nieoficjalnych informacji plan zakłada m.in. ograniczenie liczby miejsc pracy lekarzy, zmiany w zasadach kontraktów oraz wprowadzenie limitów najwyższych wynagrodzeń. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
11: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
2: Reformy budzą jednak sprzeciw części środowiska medycznego. Jeszcze przed wystąpieniem ministry własny briefing organizują partnerzy społeczni z Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, którzy zarzucają resortowi brak konsultacji.
14: Pogoda może powodować utrudnienia w podróżowaniu koleją, ostrzega PKP Intercity. Spółka zapewnia, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich priorytetem, stąd możliwe są dziś opóźnienia, a nawet wstrzymanie niektórych kursów. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują nad morzem i na północnym wschodzie kraju. Tam też mogą wystąpić gwałtowne burze.
0: 13:02, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Mam dla Was tegoroczne męskie granie od Tria, Herbut, Bambino, Izalia. Będzie też muzyczny wehikuł czasu. No sporo tego, więc gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
15: 10 najlepszych polskich hitów

Bardzo popularny jest Xenon w lataniu, no chyba każdy go miał, ale techniki nauczył was tylko zespół Lady Punk. To sztuka latania w Radiu SK2. Odlecieli też chińscy producenci podróbek, bo okazało się, że oprócz butów czy torebek z Chin, do Europy trafiają też, uwaga, podrabiane prezerwatywy. 200 tysięcy sztuk trafiło na nasz rynek. W papierach widnieją jako zabawki i dzięki temu nie podlegają żadnym normom bezpieczeństwa, no przez co ich używanie nie uchroni ani przed infekcjami, ani też przed niespodziewanym powiększeniem rodziny, więc taka zabawka tymi zabawami może się skończyć obowiązkiem na kolejnych 18 lat. Chodzi o obowiązek rodzicielski. SK

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Co robić, kiedy dopiero wystartowaliście solową karierę i na końcu macie tylko kilka piosenek, a gracie koncert? Zamieniacie go w mini stand-up. Gdy w 1978 roku Krzysztof Krawczyk dopiero budował karierę solową po odejściu z Trubadurów, miał zaledwie kilka piosenek do śpiewania, więc czas między nimi na scenie zagadywał anegdotami z życia, a robił to z taką gracją, że nikt nie zorientował się, że jest to gra na czas. Tak wspominał Krawczyka Wojciech Trzciński w jednym z wywiadów, a gdy słowa się skończyły, wybrzmiewała muzyka, konkretnie wielki hit, czyli Pamiętam Ciebie z tamtych lat, już teraz w Radiu SK2.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: To letnia nowość w Radiu SK2. Ostatni dzień lata, Gips, Igo i Formany. Szczęśliwe miejsce siódme w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Jak jesteście przesądni i chcecie, żeby ten kawałek na tej szczęśliwej siódemeczce sobie przetrwał do piątkowego notowania, to warto wejść na sk2.pl i zostawić panom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czasu
5: by. Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Cześć, sąsiad, nowe auto?
8: No tak, to nowy Changan.
7: Pierwszy raz słyszę.
8: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
7: No, robi wrażenie.
8: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
7: A cena?
8: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
8: U najbliższego dealera.
2: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurczy łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
17: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
1: I po reklamie.

0: pełnia lata. Najdłuższe wakacje życia. Z tego od dziś mogą już korzystać maturzyści. Wyniki już mają, więc czas przewietrzyć sobie głowę z tych wszystkich formułek, które były wkuwane. Jeśli planujecie takie wakacje jak w filmie Jedz, módl się i kochaj, to ja podrzucam dorodnego schabowego na muzyczny talerz, bo to formacja nieżywych schabów i lato w Radiu SK 2. Zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze rybaka.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store.myślnik.lodz.pl.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: 8 lipca, Łukasz Bogdan, dzień dobry. Na termometrach do 20 stopni, więcej w ciągu najbliższych dni raczej nie będzie. Do tego możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Tak do piątku właśnie będzie się kręcić. Trochę chmur, trochę słońca, miejscami też silniejsze powiewy wiatru, więc no uważajcie na to wszystko, co macie na balkonach i na tarasach. Na łódzkich drogach z kolei w miarę spokojnie, choć zaczyna się korkować między innymi w ścisłym centrum miasta, trasa WZ. Omijajcie również Rondo Solidarności, nie najlepiej na Przybyszewskiego i na Kilińskiego.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Limity wynagrodzeń, rzeczywiste grafiki pracy i kontrolę umów. Minister zdrowia przedstawiła właśnie plan naprawy, który jest pokłosiem afery w warszawskim szpitalu południowym. Przyznała też, że obecny system ochrony zdrowia wymaga naprawy. Jednym z najważniejszych rozwiązań maksymalne poziomy wynagrodzenia.
13: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto. To za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
12: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zapowiada też kontrolę umów i koniec praktyk takich jak w szpitalach w Mogilnie czy Miastku. Między innymi one współpracowały ze spółką neurochirurgów, która wystawiała rachunki na 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Do końca roku wprowadzone zostaną też nowe rozwiązania jak e-kolejka. Ma ono zapewnić transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów. Parlament Europejski ubolewa z powodu decyzji Wołodymyra Załęskiego. Chodzi o nadanie elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Europarlament w dzisiejszej rezolucji odniósł się do sprawy, nazywając ją niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją oraz, że decyzja ta szkodzi stosunkom dobrosąsiedzkim. Podkreślono też wsparcie Polski dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Rosją. A przypomnijmy, po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce Sił Zbrojnych imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymirowi Załęskiemu. Lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak swoje wyniki matur rozkomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. Dla tysięcy młodych ludzi to dzień ulgi, radości i planów na kolejny etap edukacji. Jakie emocje towarzyszyły maturzystom po poznaniu wyników?
1: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
8: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
14: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
12: A przypomnę, CKE podała, że tegoroczne matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających.
0: Widzicie, jak to dobrze nie mieć oczekiwań w życiu. Jak maturzysta miał zerowe oczekiwania, to wyniki matur go nie zawiodły. I tak trzeba żyć, po prostu. Wielkie gratulacje dla wszystkich maturzystów w tej godzinie. Trochę smaku waszym wakacjom życia. Nada Kasia Kowalska z przebojem Pieprz i Sól, a na początek Monika Brodka. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

Żeby życie miało smak. Pieprz i sól od Kasi Kowalskiej. Zawsze warto mieć pod uchem. Tutaj Radio SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity. Niektórzy jadą na swoje słodkie wakacje, a inni już wracają z pierwszego turnusu. Jeszcze inni próbują wrócić. Grupa 30 polskich turystów wracających pociągiem z wakacji z Chorwacji została w środku nocy poproszona przez austriacką obsługę pociągu o opuszczenie składu. Polacy utknęli na dworcu w maleńkiej mieścinie bez żadnych informacji od polskiego przewoźnika, a do kraju musieli wracać na własną rękę innym austriackim pociągiem. Co więcej, ostatecznie zamiast do Warszawy dotarli jedynie do Krakowa. No powiem Wam, wakacje jak z koszmaru w sumie, ale warto wyciągnąć wnioski z tej przykrej historii. Następnym razem zamiast biletów na pociąg do Chorwacji bezpieczniej będzie chyba spakować namiot, kompas i dobre buty, bo z takimi przygodami to i do Krakowa daleko.

0: tym kawałku czuć lato. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, to nowość na antenie radia SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Miłosne polskie hity też mamy w swoim repertuarze. Zespół Manami, Bez Ciebie Umieram, gramy Wam w Radiu SK2. Za to wiadomo, że nad Bałtykiem nie wymarła jeszcze pasja zbierania bursztynów po sztormie. Czytam, że akurat jest idealny czas na takie łowy, bo właśnie po sztormie, szczególnie w rejonie naszej Mierzei Wiślanej, morze wyrzuciło sporo bryłek bursztynu. Pamiętajcie, prawdziwy poszukiwacz nie leży na plaży plackiem, tylko chodzi z nosem przy ziemi. Jak to mówią, kto rano wstaje, temu Bałtyk całkiem niezłe kieszonkowe daje.
1: SK2. Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
2: Dziesiątki topowych polskich artystów.
1: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
2: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
6: Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
12: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych. Dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: I po reklamie.

0: Możecie czuć się objęci. W muzyczne ramiona wzięli nas Jonathan Pezet i Livka. To obejmuje noce w Radiu SK2. A jeśli wy czujecie, że swoją wiedzą obejmujecie całą Polskę, wszystkie ciekawostki, wszystko co ważne, to po 15 możecie spróbować swoich sił w quizie o Polsce. W tym tygodniu bitwa toczy się o luksusowy pobyt w Tatrach, konkretnie w 5-gwiazdkowym hotelu Nosalowy Park, czyli co? Giewont, Rysy, Morskie Oko. No, te miejsca czekają na osobę, która odpowie na najwięcej pytań w quizie o Polsce. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
13: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 40 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store.myślnik.lodz.pl.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Wyjedźmy na Łódzkie ulice. Niestety coraz ciaśniej w okolicach Łódzkiej estakady, nie najlepiej na Łąkowej, w okolicach Mickiewicza. Omijajcie skrzyżowanie Marszałków, Kilińskiego, Kościuszki. Brzeźna zaczyna się przetykać, okolice również Ronda Solidarności i Ronda Lotników Lwowskich. Co z pogodą? Niestety miejscami silne powiewy wiatru. Przelotnie może wieczorem też popadać deszcz. Do piątku na termometrach maksymalnie w granicach do 21 stopni. Więcej raczej nie będzie. W piątek więcej też opadów deszczu. No niestety tak to się klaruje.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
19: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź na przede wszystkim na sytuację w warszawskim szpitalu południowym. W siedzibie resortu zdrowia był nasz reporter Michał Rawa.
22: Tak jest, dzień dobry.
21: Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
22: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
23: Do 240 zł brutto. To za godzinę.
22: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
23: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
22: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
21: A co na to lekarze? Jutro spotkanie szefowej resortu z Naczelną Radą Lekarską. Ropa znów idzie w górę. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie dalej eskalować.
24: Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą sprawią, że będzie taka potrzeba, to takie decyzje będziemy podejmować.
21: Mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie za litr 95, jak wynika z danych epetrol.pl, płacimy średnio około 6 zł. 80 groszy. Za diesla 6 zł. 99 groszy. Po przejściu niżu Bernadette sytuacja pogodowa na Pomorzu stopniowo się uspokaja. Najsilniejsze porywy wiatru osłabły, a najwyższe alerty zostały odwołane. Służby nadal apelują jednak o ostrożność. Dodajmy, przez wysokie fale i silne prądy wsteczne na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał dziś zakaz kąpieli.
25: Ale są korzyści też tego niżu i tych pogód nad morzem.
21: Słucham,
25: bo są, pokazały się otóż bursztyny. I można sobie takie bursztyny zebrać, wybierając się na spacer. Więc kto teraz urlopuje nad morzem, to proszę bardzo, jest to dla was szansa, żeby zdobyć coś wartościowego. A my gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę też sprawdzimy, kto z was wie dużo o Polsce, bo za chwilę Polska jest najfajniejsza. Kinga Baryga, witam i zapraszam już teraz Sanach i Kwiat Jabłoni. Szary Świat.
26: S.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili, a może bardziej przepytali z wiedzy o Polsce.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: A dzisiaj przepytujemy Marcina. Halo, halo, cześć Marcinie.
3: Witam, witam.
0: Czy ty jesteś przygotowany i gotowy? Przeczytałeś już wszystkie możliwe encyklopedie?
3: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to ja przypomnę jeszcze zasady. Zasady są następujące. Sprawdzamy dzisiaj twoją wiedzę o Polsce. Masz 30 sekund. W te 30 sekund musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Pytania są tak skonstruowane, że odpowiadasz na nie tak lub nie. My to podliczamy później i sprawdzamy. Dodam tylko, że wczoraj Krzysztof wyszedł na prowadzenie i odpowiedział poprawnie na 7 pytań. Więc jeśli ty odpowiesz na 8, to masz szansę walczyć o pobyt w hotelu w Zakopanem. Wszystko jest jasne?
3: Postaram się.
0: Dobrze. Tak? To jeszcze dodam, że kiedy ja zaczynam czytać pytanie, dopiero po przeczytaniu pytania włączam zegar. I wtedy możesz zaczynać odpowiadać, dobrze?
3: W porządku.
0: Tak. No to zaczynajmy w takim razie. Czy hejnał mariacki jest odgrywany z wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku?
3: Nie.
0: Czy pity do bułki, które co roku składa się w urzędzie... Czy pity to bułki, które co roku składa się w urzędzie skarbowym?
3: Nie.
0: Czy Adam Małysz nosił wąsy?
3: Tak.
0: Czy w wyposażeniu u polskiej armii są samoloty F-35?
3: Tak.
0: Czy oscypki można grillować?
3: Tak.
0: Czy Polska graniczy z 7 państwami?
3: Tak.
0: Czy Pustynia Błędowska jest prawdziwą pustynią?
3: Tak.
0: Ajajaj, mamy tutaj remis. 7 pytań i na wszystkie odpowiedziałeś poprawnie. Wielkie brawa dla ciebie. To oznacza, że cały czas jesteś tutaj w grze.
3: Super.
0: Ekstra, bardzo ci dziękujemy oczywiście na ten moment i aktualnie w tej sytuacji mamy dla ciebie oczywiście gwarantowaną nagrodę. Jest to zestaw kosmetyków.
3: Super.
0: Ekstra.
3: Bardzo się cieszę.
0: Bardzo ci dziękujemy i oczywiście życzymy ci dobrego dnia. Mamy nadzieję, że taki będzie i oczywiście trzymamy kciuki, żeby tutaj udało się wygrać pobyt w hotelu.
3: Super, dziękuję.
0: Super, dziękujemy bardzo. Trzymaj się i życzymy ci oczywiście dobrego dnia. Pa!
3: Dziękuję nawzajem, pa!
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: A my gramy dalej. Luna i Amorze. To już teraz w Radiu SK2.

0: Golden Life i oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba, no chyba, że najnowszych informacji z kraju i ze świata, z którymi przychodzi Jakub Konieczkowicz.
1: Ważne informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Referencyjna nadal wynosi 3,75%. W tym roku stopy zostały obniżone tylko raz na początku marca o 25 punktów bazowych. Dziś wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki nowym przepisom urząd ma skuteczniej walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy najpierw będą nakazywać zmianę umowy lub wydawać decyzję, która ją zmieni. Chodzi o osoby, które formalnie mają umowy cywilnoprawne lub B2B, a w praktyce wykonują obowiązki charakterystyczne dla umów o pracę. Ponad 18 milionów kilometrów na dwóch kółkach. Tyle pokonali w czerwcu rowerzyści w całym kraju w ramach rowerowej stolicy Polski. Puchary trafiły do Świdnicy w kategorii miast i Łysomic wśród gmin. W tegorocznej edycji padł też rekord.
2: W przypadku Jacka Kwiatkowskiego oficjalnie ustanowił rekord Guinnessa w pokonaniu największej liczby kilometrów w ciągu jednego miesiąca. Wykręcił ponad 11,5 tysiąca.
1: Mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Dodajmy, kilometry kręciło w tej akcji łącznie ponad 90 tysięcy rowerzystów.

0: kochanie.
1: Pin i niekochanie, tak wam gramy 20 minut. Przed godziną 16 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Jeśli zastanawiacie się, czy jeszcze można głosować na te wasze ulubione numery, to tak, oczywiście można. Przypominam, że cały czas możecie głosować na tutaj na ulubione utwory, które mogą pojawić się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Tak, tak, wszystko w waszych rękach. A jak to zrobić? No to chyba najlepiej będzie, jeśli sam Łukasz Zduńczyk o tym wam opowie, bo przypominam, że to on już w piątek po godzinie 18 będzie to notowanie prowadził.
2: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem.
4: Nie ma miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miło.
3: Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
10: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
11: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
10: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
11: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
10: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
11: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od trzeciego roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
15: I po reklamie.

0: Myslowic. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejno najlepsze polskie hity, ale także Jarząbek prawdę ci powie. O czym wam opowie? Tego zdradzać na razie nie będę. Po prostu słuchajcie Radia SK2 po 16.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
5: Changan Grupa Bemo zaprasza. Kolumny 3.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
9: Uczę się włoskiego.
8: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na superkorzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store / Lodz.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: W ciągu najbliższych dni upały nam nie grożą, absolutnie, bo w granicach do 21 stopni w ciągu dnia, tak do piątku ma być. Miejscami chmury, miejscami też przelotne opady deszczu, w piątek właśnie ma troszkę mocniej popadać. Miejscami też silniejsze powiewy wiatru, wieczorem i w nocy maksymalnie w granicach do 12 kreski. A co na łódzkich drogach? Omijajcie skrzyżowanie Marszałków, nie najlepiej na Przybyszewskiego, na Przędzalnianej. Korkuje się też w okolice łódzkie estakady, bo oczywiście tutaj remont, więc raczej omijajcie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ukraina utrzyma licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot, zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. O takie pozwolenie ukraiński prezydent prosił już niejednokrotnie. Produkcja tych właśnie pocisków przez Ukrainę ma być głównym tematem ich rozmowy, powiedział Trump. Damy prawo do produkcji Patriotów. Nie poinformowaliśmy jeszcze o tym firmę, ale to się ułoży. Ukraina będzie w stanie to zrobić, będzie w stanie to rozgryźć. Większość krajów nie ma takiego pozwolenia. To są bardzo pomysłowi ludzie i podoba mi się to, że to sytuacja obronna, a nie ofensywna. Prezydent USA ocenił też, że ukraińskie uderzenia wewnątrz Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian Górny.
9: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. Kobieta doznała ciężkich oparzeń. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
1: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na pomoc z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
14: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Komisja to wszystko szacuje, mają takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
1: A pomoc ze środków unijnych będzie przyznawana sadownikom na podstawie raportów z komisji szacujących straty w gospodarstwach.
0: Dwie minuty po godzinie 16:00 to jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwilę także Jarząbek prawdę ci powie, a powie wam o elektrycznych hulajnogach. Zanim jednak to nastąpi, to gramy. Najlepsze polskie hity. SK2. Zaczynamy z piękną i bardzo utalentowaną Sylwią Grzeszczak. Seno przyszłości już teraz w Radio SK2.
18: So

0: A to tak wam gramy w Radio SK2, 12,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz więcej osób wskakuje na elektryczne hulajnogi. Szybkie, wygodne, no ale oczywiście pod warunkiem, że umiemy się nimi poruszać zgodnie z przepisami. Jeśli masz od 10 do 18 lat, to żeby legalnie jeździć hulajnogą po mieście, musisz mieć kartę rowerową albo prawo jazdy. Na przykład AM, A1, B1 albo T. Ale są wyjątki. Na przykład w strefie zamieszkania albo na drogach zamkniętych dla ruchu publicznego, tam dokumenty nie są potrzebne. Co z prędkością? Maksymalnie 20 km na godzinę. Jeździmy po ścieżkach rowerowych, a jak ich nie ma, to po jezdni, ale tylko wtedy, gdy auta mogą jechać tam maksymalnie 30 km na godzinę. Gdy prędkość na jezdni jest wyższa, możemy jechać po chodniku, ale wtedy dostosowujemy tempo do pieszych i ustępujemy im pierwszeństwa. Nie wolno przejeżdżać hulajnogą przez przejście dla pieszych. Trzeba zejść i ją przeprowadzić. Zakaz też dotyczy przewożenia ludzi, zwierząt, toreb z zakupami czy jazdy po alkoholu. No i na koniec. Parkuj z głową. Równolegle do krawędzi chodnika, tak żeby piesi mieli co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Bo hulajnoga to fajna sprawa, ale tylko wtedy, gdy nie kończy się kolizją, mandatem albo gorzkim.
3: Ła, rzeczywiście! A ła, to wszystko boli!

0: Na zegarkach 16:30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, na które zapraszam w imieniu Jakuba Konieczkowicza.
1: Śmierć ojca podejrzanego o zamęczenie 2-letniej córki. Mężczyzna zmarł we wrocławskim areszcie. Sprawę badają śledcze.
2: Sekcja zwłok odbyła się. Nie ma wskazań i przypuszczeń, żeby do zgonu przyczyniły się osoby trzecie.
1: Mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Przypomnijmy, chodzi o ukraińskie małżeństwo z Dolnego Śląska, które miało znęcać się, głodzić i doprowadzić do śmierci 2-letniej córki. Dziewczynka zmarła na sepsę. NATO rozważa rezygnację ze szczytu w przyszłym roku w Albanii. Podaje agencja Bloomberga, miałoby to pomóc załagodzić napięcia z Donaldem Trumpem. Jak przyznał sam prezydent USA, na tegoroczny szczyt w Ankarze przyjechał jedynie ze względu na ciepłe relacje łączące go z prezydentem Turcji. Później po raz kolejny krytykował NATO i kwestionował znaczenie sojuszu. Kolizja drona z autem w Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce. Bezzałogowy statek spadł prosto na maskę jedącego samochodu. Na szczęście kierująca samochodem nie odniosła żadnych obrażeń. Sprawą zajmuje się policja. Dron w świetle prawa traktowany jest jak pojazd mechaniczny. Za wyrządzone szkody odpowiada jego operator.

0: Bajm. I co mi panie dasz? Tak gramy wam 21 minut przed godziną 17. Dla niektórych to jest 21 minut, które mogą trwać wiecznie. No bo to jest czas, kiedy już za chwilę, już za moment wychodzicie z pracy. Tak jest, są takie osoby, moi drodzy. Przypominam wszystkim tym, którzy przebywają aktualnie na urlopie, że są takie osoby, które pracują. No bo znacie to przysłowie. Kiedy inni odpoczywają, drudzy muszą pracować, prawda? No my niezależnie od tego, czy wy w pracy, czy na urlopie, czy gdzieś w drodze, gramy wam najlepsze polskie hity. I takie już za chwilę się pojawią, będzie m.in. Baranowski, Lubię być z nią, ale także Ania Karwan i W to mi graj.
1: SK2. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Renault Master to absolutny numer jeden grymowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
14: I po reklamie. We'll be right back.

0: Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. Za chwilę godzina 17, to oznacza najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze wehikuł czasu w Radio SK 2. Warto z nami być, warto nas słuchać, bo wrócimy do dawnych numerów zespołu Manam.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Coś nam się zachmurzyło i przelotnie może wieczorem i w nocy w Łodzi popadać. Najbliższe dni z temperaturą podobnie jak dzisiaj w okolicach 20 kreski, no ale też te przelotne opady deszczu, no bo chmury czasem będą pojawiały się nad miastem. Miejscami też silniejsze powiewy wiatru. Na cenałckich drogach ciasno na skrzyżowaniu Marszałków, omijajcie również okolice Ronda Solidarności, nie najlepiej przy rondzie lotniku Lwowskich. Łódzka jest taka, do tu oczywiście również rozpoczęły się remonty, omijajcie też Brzeźną i okolice Przędzamianej.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
12: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 1500 interwencji strażaków w związku z wichurami i burzami. Najwięcej razy, blisko 600, wyjeżdżali w Warmińsko-Mazurskiem. Silny wiatr daje się we znaki też na Mazowszu i Pomorzu. Alerty obowiązują na północy i wschodzie kraju. Sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich. W Warmińsko-Mazurskiem, między innymi obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
15: Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
1: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
15: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych. Wszystkie ręce na pokład. Rusza rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu i chętne do pomocy innym.
17: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest w tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację.
15: Mówi Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki. Jak dodaje, nie trzeba mieć specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony i otrzyma wsparcie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Szlachetnej Paczki.
0: Jeśli właśnie wróciliście z urlopu, wakacji, na przykład w Polsce i narzekacie, że dużo pieniędzy się wydało, że drogo, to ja przyjdę do Was już za chwilę z pewną propozycją, jak pieniądze zarobić. Bo okazuje się, że jest pewien sposób i jest on całkiem łatwy, wystarczy pojechać nad morze. O szczegółach będę opowiadać za chwilę, a teraz gram kolejne najlepsze polskie hity, Sanach i Hip Hip Hura. Tak zaczniemy godzinę 17.
5: SK2.

0: nic nie grozi.
1: Zabiorę cię właśnie tam, kancelaria. Tak wam gramy w Radiu SK2. No ja was zabieram nad morze. To znaczy wy siebie też możecie zabrać, bo to jest dobry pomysł na biznes, jak się okazuje. No z racji tego, że pogoda jest średnia, nad morzem sztormy i burze, no to na plażach pojawiły się bursztyny. A za kilogram takich bursztynów możemy zdobyć nawet 50 tysięcy złotych. Jeśli zastanawialiście się, gdzie i kiedy w Polsce najlepiej szukać bursztynu, no to najlepiej, największe szanse na takie udane poszukiwania są właśnie tuż po sztormach, szczególnie w nocy lub o świcie, gdy plaże są jeszcze puste. A jeśli chodzi o te najlepsze miejsca, no to są to oczywiście plaże polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Na przykład okolice Gdańska, Mierzei Wiślanej, Stegny, Mikoszewa, Jantaru, Łeby, Ustki i Kołobrzegu. W internecie można już znaleźć pierwsze okazy, które udało się zebrać Polakom, ale można też szukać lądowych złóż bursztynu, bo to na przykład jezioro Szóstak na Mazurach oraz regiony Kurpi. Trzymam kciuki, wyszukajcie, a ja wam gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera już teraz?
2: SK2.

0: wideo, wszystko jedno. Tak wam gramy w Radiu SK2, 27 minut po 17. A już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, a dokładnie cofamy się do roku 1984, bo to właśnie wtedy powstał numer Lipstick on the Glass zespołu Manam. Co ciekawe, piosenka ta powstała w dwóch wersjach. Polska trafiła na kasetę w grudniu 1984 roku. Tak, kasetę, ale była też w formie winylowej w lutym 1985. Natomiast z myślą o właśnie podboju zagranicznego rynku stworzono anglojęzyczny odpowiednik właśnie tego numeru, który został wydany rok później, czyli w 1985 roku. No, moi drodzy, czas posłuchać, jak brzmiał ten numer, bo on cieszył się dużą popularnością. Już teraz w Radiu SK2 Manam i Lipstick on the Glass.

0: Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, a wy możecie słuchać jej właśnie w Radio SK2. Tak wam gramy i tak grać dalej będziemy, bo najlepsze polskie hity grają dalej do godziny 18. Zostały 23 minuty. Tak jest, dokładnie tak. Już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Jugopolis i Paweł Kukiz, ale będzie także Warius Max.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
8: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.

0: Po godzinie 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa nie mów tak, nie mów nie. Jeśli są tutaj jacyś zainteresowani, to można się już zgłaszać. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja za chwilę, to znaczy po godzinie 18, do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Wczoraj na policję zgłosiła się Ukrainka, która wynajmuje biuro na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Do biura weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Nagranie z incydentu trafiło do sieci. Policjanci zidentyfikowali osoby biorące w nim udział. Grozi im do roku więzienia. Sprawa jest prowadzona m.in. w zakresie pomówienia oraz opublikowania nagrania, które mogło poniżyć pokrzywdzoną. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji minister zdrowia. Nie usłyszeliśmy dziś niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik NIL-u Jakub Kosikowski.
11: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie tę samą propozycję. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała tę propozycję. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma.
10: A przypomnę, wśród zapowiedzianego dziś pakietu zmian są m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Już 7 milionów kierowców korzysta z M-prawa jazdy w M-obywatelu, podało dziś Ministerstwo Cyfryzacji. To drugi dokument po M-dowodzie, najpopularniejszy w aplikacji. M-prawo jazdy jest honorowane na terenie całej Polski.
0: Półtorej minuty po godzinie 18, to jest Radio SK2, gramy najlepsze polskie hity, ale za chwilę także bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać, Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zapraszam serdecznie, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. No to już teraz, Ania Wyszkoni, wiem, że jesteś tam. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
12: SK2

Dawid Podsiadło i Na Błysk to jest najnowszy numer od tego artysty i taki właśnie wam gramy w Radio SK2, a już za chwilę, nie dość, że będziemy grać kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wspólnie się pobawimy. W zabawę nie mów tak, nie mów nie, ale zanim to nastąpi, to wyjaśnię wam pokrótce zasady. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań musicie odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć w tym czasie, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tu jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty, bo już za chwilę do kogoś z was będę dzwonić, ale zanim to nastąpi, to pogramy troszeczkę jeszcze. Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Margaret i byle jak. A już teraz...
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: To jest ten moment, kiedy wspólnie pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie, a razem z nami będzie bawiła się Paulina. Cześć, Paulino!
2: Hej, hej, witam!
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Na czatowaniu wspólnie z dziećmi przy boomboxie, bo już kolejny raz wysyłałam do was zgłoszenie i tym razem się udało.
0: Bardzo się cieszę, udało się. No to teraz sprawdzimy, czy uda ci się mnie pokonać. Zasady w tej zabawie są następujące. Ja jeszcze wszystkim tutaj przypomnę, a przede wszystkim tobie. Zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli to ci się uda w 30 sekund, to zgarniesz ode mnie kubek Radio SK 2. Czy zasady są jasne?
2: Zgadza się, wszystko wiem.
0: Ekstra, to zaczynajmy w takim razie. Lubisz frytki?
2: Być może.
0: Kiedy ostatni raz jadłaś frytki?
2: Wczoraj.
0: Obierałaś wtedy ziemniaki?
2: Pierwszy słyszę.
0: Jadłaś kiedykolwiek mrożone frytki?
2: Naturalnie.
0: Sądzisz, że smakują lepiej niż świeże?
2: Owszem.
0: Frytki jadasz z keczupem?
2: Wykluczone.
0: Wow, Paulina, co ty zrobiłaś? Udało się. 8 sekund przed zakończeniem, przed końcem czasu. Wielkie brawa dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Kubek Radia SK2 jest twój. Mam nadzieję, że kawa będzie w nim smakowała jeszcze lepiej.
2: Na pewno, dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam ciebie i z tego, co tutaj widzę, twojego syna Stasia, bo wcześniej też wysyłałaś zdjęcie, że właśnie o takim kubku marzy Stasiu.
2: Tak, dokładnie, nie stałym słuchaczem Radia SK2.
0: Bardzo się cieszę, gorąco w takim razie Stasia pozdrawiam, zarówno cała redakcja Radia SK2, jak i ciocia Kinga. Trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
0: Hej, pa.
2: Pa.
0: A my gramy dalej, już teraz Bledka i Tańcz. Można tańczyć, można śpiewać. Stasiu, jeśli mnie słyszysz, ty też potup nóżką.

0: Mighties i deszcz, tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą Ola napisała, dziś taki dzień, że człowiek najchętniej by pospał. No rzeczywiście, patrząc na pogodę w całej Polsce, to jest specyficznie. Pada w wielu miejscach, choć Lena napisała, że u niej słonecznie, więc ona nie rozumie, o co chodzi. No moi drodzy, tak się składa, że w tych miejscach, co pada deszcz, to jest taki idealny moment, żeby po prostu położyć się na kanapie, włączyć najlepsze polskie hity i totalnie się zrelaksować. Brzmi jak plan, ależ oczywiście. Zanim jednak zaczniecie odpoczywać, to przypominam, że to jest moment, kiedy możecie wchodzić na sk2.pl i głosować na swoje ulubione numery, bo już w piątek po 18 Łukasz Zduńczyk przeprowadzi kolejne, najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A jak zagłosować, no to on sam wam już teraz opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Wielu z was pewnie na wakacyjnych wyjazdach, ale na szczyt wrzuciliście numer, w którym Mrozu śpiewa o tęsknocie za domem. Jeśli chcecie, by Mrozu dalej był na pierwszym, zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: I po reklamie.

0: Lanberry, co ja robię tu? Jeśli jesteście jeszcze w pracy i zastanawiacie się, co tam robicie, to spokojnie, zbliża się godzina 19. Może to jest właśnie ten moment, że wy z tej pracy zaraz będziecie wychodzić. Na to liczę i trzymam za to kciuki, a my cały czas gramy najlepsze polskie hity, więc bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 poczęstunek, promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: I po reklamie.
0: 19 na zegarkach, a my gramy dalej. Już teraz kolejne najlepsze polskie hity i na dobry początek godziny 19. Stanach i nic dwa razy, ale także w tej godzinie zwrócimy, cofniemy się w czasie w ramach wehikułu czasu w Radiu SK2. Kinga Berga, witam i zapraszam. Pośpiewa.

0: Elektryczne gitary i killer, kultowy już killer w Radiu SK2, 14 minut po godzinie 19. Moi drodzy, mam ważną informację, bo jak wiemy, pogoda jest deszczowa, pogoda jest taka, że warto siedzieć w domu. Ja mówię na to, że to jest taka kanapowa pogoda, ale jak do tego kanapowania, słuchania Radia SK2 dorzucimy jeszcze przytulanie, to będziemy mieć same korzyści. Bo słuchajcie, eksperci mówią, że przytulanie przez 10 minut reguluje system nerwowy twojej partnerki bądź partnera na kolejne 6 godzin. A wiecie, co to oznacza? Że jak się tak przez te 10 minut poprzytulamy, to przez 6 godzin później jest spokój.
1: SK2.
0: A czy ja dobrze rozumiem, że jeśli 20 minut, to wtedy przez 12 mamy spokój? No, proszę bardzo, interpretacja własna. Grzegorz Chyży i Tap już teraz.

czasu. I cofamy się teraz do roku 1975, bo to właśnie wtedy powstała ta kultowa ballada Budki Suflera. Jest taki samotny dom. Wydana została na debiutanckim albumie Cień Wielkiej Góry. Tekst napisał tutaj Adam Sikorski, a muzykę skomponowali Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski. Słuchajcie, to jest numer, który jest uznawany za jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych. No, wyróżnia się rzeczywiście takim poetyckim klimatem i dość mrocznym brzmieniem. Warto dodać, to taka ciekawostka, że ten numer powstał jako ostatni z materiału na debiutancką płytę, na której się właśnie pojawił. Muzycy skomponowali go w pośpiechu, ale okazał się przełomowy. No i jak on brzmi, no to już musicie posłuchać sami. Tak dla przypomnienia, Budka Suflera i Jest taki samotny dom.

0: Łatwoganki Majko, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą wiecie, że są takie koncerty jak Męskie Granie Orkiestra i można ich posłuchać na żywo. I tak się składa, że w Radiu SK2 mamy dla was podwójne karnety na te koncerty. Coś wam powiem, tylko nie mówcie nikomu. Jutro po godzinie 14 będzie szansa, żeby taki podwójny karnet zdobyć. Trzeba tylko słuchać Radia SK2. Więcej zdradzać nie będę. Posłuchajcie, co mamy wam jeszcze na temat tych koncertów do powiedzenia.
1: SK2.
2: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
2: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na Męskie Granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: I po reklamie.

0: Baim na zakończenie godziny 19 po 20. Kolejne najlepsze polskie hity. Ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 15. Kinga Baryga, pa pa.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I po reklamie.

0: Alana.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. SK2.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,